lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mi.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znają.

what? Flashback.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem. Jakim będę niebem, niebem, niebem, niebem, niebem, niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.

to daje się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.

It's on your bedroom floor.

parki, leżanki, fajki, parki, leżanki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżanki, fajki, parki.

leżaki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

job.

Thanks to

0: Сазаки.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów.
2: Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
3: Słuchaj na radioaktywne.pl.
4: Dzień dobry, witam. Mam nadzieję, że mnie słychać. Zaczynamy właśnie 1001 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Jak co tydzień poprowadzę je ja, czyli Konrad Maciąg, również je zrealizuję, ale mam taki mały problem w studio, bo gdzieś mi słuchawki zaginęły, więc na razie mówię bez odsłuchu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dajcie mi znać, czy słychać mnie dobrze, bo na razie sam tego nie wiem, a wejście po prostu póki co zrobię w ciemno. facebook.com/fastforward Charts. Już tutaj widzę, że zaczęły się komentarze, już widzę, że podpisujecie listę obecności, więc tak, jak najbardziej czekam tutaj na wasze wpisy. To przy okazji przeczytam już, kto z nami jest. Widzę, że jest z nami Katarzyna ze Zgierza. No i widzę, że tutaj jakiś piesek razem z Katarzyną w samochodzie. Ciekaw jestem, jak się wapi. Katarzyna pisze, postaramy się posłuchać w drodze. Pozdrawiam. No to również pozdrawiam. Mam nadzieję, że zasięg będzie się trzymał i że nie będzie zrywało. Jest z nami również Tomasz z Żor, jest Żaneta z Wrocławia, hejka i hejo, pozdrawiamy serdecznie, też wam mówię cześć. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dzisiaj do godziny 20.30, gdzie 1001 notowanie, takie już regularne, bo właśnie wracamy do regularnych notowań Fast Forward Charts. I są z nami też dwie Wiole, jedna z Łodzi i druga z Kalet na Śląsku. Pozdrawiam was, drogie panie, serdecznie. Mam nadzieję, że również będzie wam się dobrze dzisiaj słuchało. Co dzisiaj? No dzisiaj 1001 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. 5 propozycji, potem 25 utworów i tak czas spędzimy do godziny 20.30. Pierwsza propozycja przed nami. Motionless in White już od jakiegoś czasu wydają single na swoją nową płytę. No teraz wreszcie, można by powiedzieć, płytę zapowiedzieli. 17 lipca dostaniemy kolejny studyjny album, który będzie nazywał się Decades. I kilka tutaj będzie ciekawych współprac na tym albumie, między innymi Skylar Grey, Anthony Martinez. No ale muszę przyznać, że jak wydawali singiel Playing God, przy którym współpracują z Coreyem Taylorem, to byłem zaskoczony i stwierdziłem, że ten utwór musi się tu pojawić. Playing God to jest taki trochę komentarz do toksycznej internetowej kultury, z którą właśnie Motionless in White, również jak wszyscy użytkownicy internetu i social mediów, się zetknęli. Więc teraz sobie posłuchamy Playing God, a ja mam nadzieję, że uda mi się słuchawki znaleźć. No to pierwsza propozycja przed nami.

Playing God, Corey Taylor i Motionless in White jako pierwsza propozycja. Corey Taylor faktycznie tutaj brzmi bardzo agresywnie, no dobrze się wcielił w rolę takiego internetowego hejtera, co sam Chris Motionless przyznał przy nagrywaniu tego utworu. I pierwsza propozycja już za nami, ja już słuchawki mam, więc teraz się już słyszę, ale dziękuję tutaj za potwierdzenie. Viola dała znać, że słychać wszystko bardzo dobrze, więc cieszy mnie to. Mam nadzieję, że spędzimy ten czas razem dzisiaj do końca listy. Za to Żaneta pisze, że czekamy na premierę nowego albumu od Motionless in White. Również czekam, również chętnie posłucham reszty utworów. Przejrzę sobie listę utworów, właśnie listę tytułów na tym albumie. Ciekawi mnie tytuł Count Back From Zero albo R.I.P. R.I.P. Rest in Peace. One tu będą wykonywali utwór ze Skylar Grey. Jeszcze jest utwór numer 2, Lock In, Crash Out. Ciekaw jestem, co nam powiedzą Motionless in White na tym nowym albumie. W Europie byli z trasą koncertową, no do Polski nie zajrzeli niestety, ale może się jeszcze to uda. Teraz chyba wybierają się na tour po Stanach Zjednoczonych. facebook.com/fastforwardcharts. Mam nadzieję, że mnie teraz dobrze słychać i teraz będę mógł już zapowiedzieć kolejną propozycję, ale jeszcze zajrzę sobie na wasze komentarze i widzę, że kolega Tomasz z Poznania również się melduje dzisiaj na liście. Pozdrawiam serdecznie, melduje się też na liście gości. Jest z nami również Grzegorz z Kalet na Śląsku, więc Viola i Grzegorz słuchają razem, z tego co wiem. Jest kolega Tomek. Tomek jest z... No Tomek nie ma napisane skąd jest, ale jest napisane, że z zespołu Lost in You, więc pozdrawiamy zespół Lost in You również serdecznie. No i kolega Marcin Skłodawy również dzisiaj się melduje na liście obecności. Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że będziecie się dziś dobrze bawić. Druga propozycja przed nami to już będzie propozycja bardziej metalowa, bardziej klasycznie metalowa powiedziałbym. Wielka czwórka thrash metalu to była Metallica, która swoją drogą gra koncert na Stadionie Śląskim we wtorek. Kto ma bilety, to jest szczęśliwy. Ja niestety biletu tym razem nie mam, ale może ktoś będzie, to ktoś relacje złoży przy następnej okazji. Anthrax to też członkowie Wielkiej Czwórki i też Megadeth. Megadeth, no jak wiadomo, troszeczkę powstał przez konflikt z Metallicą, konflikt Dave'a Mustaine'a z Metallicą.

No a Anthrax to po prostu już istnieli wcześniej i zapowiadają też nowy album. Album się będzie nazywał Cursum Perficio. To z łaciny oznacza zakończyłem swoją podróż. 18 września ten album usłyszymy, a tytuł singla również intrygujący. To dla dzieci. It's for the kids. No to jeśli słuchają nas dzieci, to ich rodzice, to niech posłuchają i niech sami ocenią. Druga propozycja przed nami.

Mam nadzieję, że jak dzieci nas jakieś słuchały, to bawiły się dobrze przy tym kawałku, no bo to było dla dzieci. It's for the kids, tak mówią Anthrax. To z płyty Cursum Perfizio, która już 18 września się ukaże. No ja tak właśnie nawiązywałem do The Big Four w poprzednim wejściu. The Big Four to Metallica, Slayer, Anthrax i Megadeth. I te dwa ostatnie zespoły w tym roku wystąpią na Mystic Festiwalu w Polsce. Mystic Festival, no ja szczerze mówiąc jadę pierwszy raz, więc jeszcze nie byłem, jeszcze, że tak powiem, wypowiedzieć się nie mogę, ale właśnie słyszałem, że impreza jest mocno polecana przez fanów metalu. Ja właśnie patrzę na rozkład jazdy, jaki tutaj Mystic Festival nam oferuje. No i 4 czerwca, to będzie czwartek, to będzie Boże Ciało. Na głównej scenie najpierw po 20:30 wystąpią Anthrax, a po 23:00 półtora godzinnego seta zagrają Megadeth. No cóż, no złośliwie mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że nagłośnią ich lepiej niż w Krakowie, gdy grali przed Disturbed w Tauron Arenie. Właśnie dlatego między innymi na ten koncert idziemy w ramach Mystic Festivalu i te dwa zespoły właśnie i Anthrax i Megadeth usłyszę. Mam nadzieję, że będzie warto. No jadę pierwszy raz, jestem ciekawy, jak to wygląda. Wiem, że chyba Mystic Festival już po raz ostatni w tym roku w Stoczni Gdańskiej, jeśli dobrze pamiętam. W roku 2027 będzie już zmiana lokalizacji. Tak, stocznia oraz po raz ostatni w 26 roku, ale w 27 roku będzie nowe, większe miejsce podobno, więc jeszcze więcej kapel będzie można zaprosić. Będzie się działo, jeśli chodzi o Mystic. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Marcin pisze, tak, Anthrax wraca z wielką mocą. Liczyłem, że ten zespół znajdzie się w propozycjach. No to teraz nic, tylko głosować właśnie na klasyków metalu, żeby również swoje miejsce na Fast Forward Charts mieli. Marcin też wcześniej pisał, Motionless in White, totalna miazga. Też czekam na nowy album, a Corey Taylor znakomicie tutaj pasuje bardzo mocno. I konkretnie, po prostu ogień. facebook.com/fastforwardcharts, czekam tutaj na dalsze wasze wiadomości. Słuchawki już mam, więc sam siebie też już dobrze słyszę. I widzę, że do listy z kolei słuchających dopisały się kolejne dwie panie. W sumie jak tak zrobimy szybką statystykę, to mamy raz, dwa, w zasadzie się powinno liczyć, jeden, dwa, trzy, pięciu panów i sześć pań na chwilę obecną. Dwie panie, które dołączyły ostatnio, to Ania Zdrawska-Pomorskiego i witamy też Agnieszkę z Zamościa. Więc tutaj bardzo geograficznie różnorodnie u nas na liście. A jeśli chodzi o muzykę, no bo tutaj muzyka w Fast Forward Charts jednak wiedzie prym, to również pozostaniemy w klimatach dzisiaj mocnego i ciężkiego grania. The Materia wydali również kolejny singiel, który nawiązuje do powieści George'a Orwella 1984. Taki właśnie tytuł, zespół The Materia, to nasza kolejna propozycja.

The Materia, albo The Materia, to się chyba powinno czytać, 1984, albo 1984. Jak kto woli, bo to polski zespół, to i po polsku można przeczytać. facebook.com/fastforwardcharts. Zobaczmy, jak co tam nowego. Kornelia do nas dołączyła. Kornelia również z Kalet na Śląsku. Więc jeśli Mikołaj również słucha, to mogę powiedzieć, że Kalety w komplecie. Kornelia pisze: witam wszystkich serdecznie z deszczowych Kalet. No ten deszcz to jakoś tak sobie wędruje po Polsce w tym tygodniu. Wczoraj praktycznie cały dzień padało w Warszawie. Dobrze, że akurat wybiliśmy na weekend do Płocka wczoraj. To tam akurat nie padało, aczkolwiek pogoda też była, powiedzmy, że taka sobie jak na maj. Kornelia jak zwykle z kawą i ciastkiem do nas przychodzi. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo zawsze fajnie się pożywić w czasie audycji. Marcin za to pisze. The Materia też totalna miazga. Polecam również klip do tego singla. Tak, tam też dużo się dzieje. Dzisiaj jest grubo, fantastyczne propozycje. No zostały jeszcze dwie, zobaczymy jak wam podejdą te dwie pozostałe. No to może jeszcze tutaj podtrzymam was w napięciu, przedstawię może przedostatnią. Kto był na zlocie fanów, ten już ten zespół zna. Razem z Kingsphere, którzy tutaj promowali swoją płytę Inertia 9 maja w Potoku. My przy okazji mieliśmy zlot fanów z okazji 1000 notowania. Razem z nimi, no i tutaj sobie troszkę zadałem zagadkę. Razem z nimi grały cztery zespoły, między innymi One Is Missing, między innymi też, poczekajcie, szybko sobie zerknę na ściągę, Octagram i Last Riot. Last Riot przyjechali z Poznania i zdecydowanie dzięki ich koncertowi, podczas ich koncertu Potok spowił się mrokiem black metalu. Chyba dobrze gatunek tutaj podpowiedziałem. Tak się jeszcze złożyło, że w piątek po tym koncercie panowie z Last Riot wydali swój kolejny singiel. Singiel nazywa się Lament, no i niniejszym dołącza do propozycji Fast Forward Charts.

Last Riot i Lament to panowie, którzy grali też w Potoku 9 maja. No, wydali nowy singiel i teraz będą się mogli zmierzyć w walce o wasze głosy na liście przebojów Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Przypominam, że tutaj możecie pisać, możecie dawać znać, jak wam minął weekend, co tam ciekawego robiliście, albo jak wam się słucha ogólnie listy. Ostatnia propozycja przed nami i tutaj jestem ciekawy reakcji. Ciekaw jestem też, czy oglądaliście wczoraj Eurowizję. Ja wiem, że Eurowizja w tym roku miała różne opinie. Jedni twierdzili, że trzeba bojkotować z powodów różnych, głównie politycznych. Inni twierdzili, że nie trzeba bojkotować, że będziemy się bawić. Inni twierdzili, że festiwal muzycznego kiczu, ale to akurat jest co roku. Inni twierdzili, że i tak obejrzą, bo cóż, to jest ich coroczna tradycja. No ja też mocno się do Eurowizji przyzwyczaiłem, ale muszę niestety z ręką na sercu powiedzieć, że nie oglądałem wczoraj. Wczoraj, no tak jak mówiłem, byłem w Płocku, więc byłem zajęty troszkę czymś innym. No dobra, powiem po prostu, że byłem na 18 swojego kuzyna, więc Wiktor, pozdrawiam serdecznie. Dlatego to był główny powód, dla którego Eurowizji nie oglądaliśmy. Przyjechaliśmy dopiero jak już podawano wyniki, ale wiedziałem, że w tym roku Rumunia wystawiła swoją, można by powiedzieć, swój rockowo-metalowy akcent na Eurowizji i ja zawsze takie akcenty lubię śledzić. Dla formalności powiem, że Polska z Alicją Szemplińską z utworem Prey, który również był podobno faworytem w tym roku, był wymieniany wśród faworytów, albo był wymieniany, że będzie wysoko. No i jak w tym roku jury nam dało punkty, 4 dwunastki dostaliśmy od Niemiec i Belgii między innymi, jeśli dobrze pamiętam. No to niestety mało punktów od publiczności. No nie dogodzisz, nie dogodzisz po prostu. 12 miejsce w tym roku dla Polski, więc i tak nie jest źle, i tak w pierwszej połowie. Wygrała Bułgaria z piosenką Bangaranga. To będzie imprezowy hit tego lata, coś tak czuję, jak usłyszałem ten utwór. Tak jest, taki typowy utwór pod nóżkę na dyskotekę. Coś czuję, że będzie często grany w różnych klubach. No ja to tam akurat nie chadzam, ale uważam, że może się im nada, albo nie. Zobaczymy. Rockowe akcenty w Eurowizji potrafiły spadać na ostatnie miejsce w rankingu, jak między innymi Lord of the Lost w 2023 roku. Nie zaszkodziło im to w zrobieniu kariery i tak są znani w tym roku również koncerty grają. Ale wysoko byli Maneskin, wysoko byli Blind Channel, wysoko byli, był, albo byli w zasadzie, bo to zespół, Baby Lasagna. I tak oto mamy kolejną reprezentantkę tym razem, która gra muzykę bardziej gitarową, bardziej rockową, która znalazła się na Eurowizji i zdobyła miejsce trzecie. Jeśli by liczyć sam wynik od publiczności, to ten utwór byłby na miejscu drugim. No przebiła Aleksandrę Kapitanescu, tylko właśnie Dara z Bułgarii, właśnie z piosenką Bangaranga. Choke Me, tak nazywa się ten utwór, który reprezentował w tym roku Rumunię na Eurowizji. Aleksandra Kapitanescu, nasza ostatnia propozycja. Ja naprawdę ciekaw jestem, jak jej pójdzie.

Aleksandra Kapitanescu i Choke Me tym razem zamyka zestaw propozycji do listy przebojów Fast Forward Charts. Na wszystkie z tych propozycji będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20.30 na stronie fastforwardcharts.com. Głosować będzie można na dowolną liczbę utworów raz dziennie, można, licząc z dniem dzisiejszym. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj z kolei możecie komentować, zanim przejdę do listy, to poczytam wasze komentarze. Widzę, że napisała Żaneta, że odpoczywam po wczorajszej imprezie i do tego słucham. Jednocześnie oglądam film Krzyżacy. Na pewno ktoś zna tę szkolną lekturę. No oczywiście czytało się w gimnazjum. Chyba jedna z nielicznych lektur, którą przynajmniej chciałem przeczytać w całości, bo zapowiadała się ciekawie. A widzę, że film polski Krzyżacy to jest z 1960 roku. Ciekaw jestem, czy ktoś będzie chciał robić remake, bo widzę, że film już wiekowy, ale dalej jest to również klasyka. Pamiętam, że przed sprawdzianem oglądałem, żeby dowiedzieć się, jak się... Znaczy wiadomo, że książka się kończy bitwą pod Grunwaldem, ale co tam jeszcze się wcześniej działo. Agnieszka napisała: weekend szybko mija, wczoraj mini koncert grupy The Analogs w Warszawie, potem zwiedzanie Rotundy w ramach Nocy Muzeów, dziś odpoczynek. No to na odpoczynek akurat poleca się lista przebojów Fast Forward Charts. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, pozdrawiam również, Noc Muzeów. To ciekaw jestem, czy może jakieś ciekawe muzea zwiedzaliście. Dajcie znać. I tutaj jeszcze dostałem dwie opinie o Eurowizji. Ania napisała: co do Eurowizji, czuję się totalnie rozbita. Z jednej strony super, że jury nas w końcu doceniło, ale za to publiczność dała ciała. Nieważne kogo wyślemy, to i tak nie będziemy wysoko. Bułgaria w mojej czwórce faworytów, chociaż SMS-a wysłałam na Finlandię. Co do Rumunii, to miała ciekawą propozycję. No wydaj mi z kolei najbardziej, to znaczy ja słyszałem, że Rumunia, że tak powiem, tutaj była metalowym akcentem, czy bardziej rockowym akcentem, w tym roku na Eurowizji, dlatego ten utwór akurat chciałem sprawdzić, ale muszę przyznać, że ciekawie się oglądało wyniki, nie znając utworów. Niektóre tutaj dwunastki i tak udawało się przewidzieć. Marcin z kolei napisał: ja się wam narażę, ale dla mnie Alicja ma super głos, a Prey mnie się podoba, lepsze niż Gaja. Zapraszam do dyskusji. Nie wiem, czy można jakoś porównywać te dwa utwory, ale akurat Gaja też uważam, że zasługiwała na lepszy wynik rok temu. Alicja w tym roku słyszałem, że również dała bardzo dobry występ. Konradzie Maneskin przecież wygrał. No tak właśnie mówiłem. Wymieniałem go wśród zespołów, którym dobrze poszło na Eurowizji. A dla mnie Eurowizja jest kiczem, muzyka z Fast Forward Charts o 100% lepsza. No Eurowizja ma tu swoje miejsce. Ta piosenka serio jest nawet spoko, Krzyżacy klasyk, ale ile można. Marcin mówi, że ogląda CSI Miami. No to każdy ogląda, co lubi, co innego widzisz, co innego słyszysz. Kiedyś było takie hasło, facebook.com/fastforwardcharts. Kornelia napisała, że Mikołaj słucha i Julka też, no to już teraz wiem, że Kalety w komplecie. Ale się rozgadałem, ale tutaj długo czytałem wasze komentarze, ale zawsze też lubię je poczytać, więc dawajcie znać, piszcie, jak tam dzisiaj wam dzień mija. Nie wiem, czy już mówiłem też, że dołączył do nas kolega Grzegorz z Legnicy, więc pozdrawiam serdecznie Legnicę. Sporo dzisiaj słuchaczy, sporo dzisiaj widzę, że słucha i jest na liście obecności, więc bardzo mnie to cieszy. Nic, tylko zaczynać 1001 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Najpierw statystyki. 25 utworów, wśród których mamy 5 awansów, 9 spadków, 4 utwory, które pozostały bez zmian, mamy 4 nowości i 3 utworom udało się wrócić. Głosowanie trwało 3 tygodnie. Zobaczymy, jak dzisiaj notowanie ułożyliście. 25 miejsce to zaczynamy od spadku. 6 oczek w dół z 19 po 6 tygodniach na liście. Tutaj czekamy na płytę Dear God. To będzie 26 czerwca. A utwór When I Wake Up to teraz na miejscu 25.

No i tak będzie jutro do pracy. Trzeba będzie rano wstać, albo ktoś może ma na później, to będzie mógł wstać później. facebook.com/fastforwardcharts, a na miejscu 25 notowanie 1001 otwierają The Pretty Reckless z utworem When I Wake Up. To jest spadek z miejsca 19 po 6 tygodniach na liście. Jak sobie ładuję dżingiel, to wiadomo co to znaczy. To znaczy, że... Ale głośno wybrzmiał. Mamy pierwszą nowość w 1001 notowaniu Fast Forward Charts. Kto śledzi tutaj wieści od Tari Turunen, to wie, że Taria zapowiedziała swój kolejny album. 12 czerwca dostaniemy nową opowieść od niej. Frison Noir, tak się będzie nazywała. Ale w sumie zanim wyda nową płytę, bo to w 12 czerwca, a nie, przepraszam, nie zanim, to dużo później będzie, rok pomyliłem. Już w 2027 roku Taria wybierze się też na trasę koncertową po Europie. No i ona akurat Polskę odwiedzi i to nawet w trzech miastach. 24 kwietnia będzie można ją usłyszeć na żywo w Gdańsku w klubie B90, potem 25 w warszawskiej Progresji i 26 kwietnia w Krakowie w klubie Studio. Byłem na jej koncercie, jak grała z Marco Hietalą. Naprawdę ten głos trzeba chociaż raz usłyszeć. Też Taria gra, przy okazji mogę powiedzieć, takie świąteczne koncerty przed świętami Bożego Narodzenia. Rok temu byliśmy tuż przed świętami, bo to był dosłownie 21 grudnia. Grała w Katowicach. W tym roku gra w Poznaniu i jeszcze w jednym mieście, ale nie pamiętam w jakim. Na pewno w Poznaniu gra 12 grudnia w... Zapomniałem, jak się to miejsce nazywa. To będzie można sobie odszukać. Taria Turunen 12 grudnia gra koncert świąteczny, potem jeszcze w kwietniu przyszłego roku koncerty również promujące płytę Frison Noir, a na tej płycie między innymi utwór z Danim Filtem z Cradle of Filth, nazywa się I Don't Care, czyli Taria już jest na tym etapie w życiu. 24 to nowość.

Taria i Danny Field z grupy Cradle of Field to w utworze I Don't Care, nowość na miejscu 24. Pierwsza z czterech. Zobaczymy, gdzie pozostałe cztery się uplasują. facebook.com/fastforwardcharts. Do listy słuchających dopisał się dzisiaj kolega też Piotr z Warszawy, więc Piotrze, pozdrawiamy cię serdecznie. No też bardzo fajnie, że i w Warszawie ktoś słucha, bo my właśnie stąd nadajemy. facebook.com/fastforwardcharts. Kolega Marcin napisał, że lubi sobie oglądać CSI Miami w Polsat Box. No to właśnie bardzo fajnie. Dzisiaj zawiercie w finale Ligi Mistrzów w siatkówkę. No to mam nadzieję, że przyjemnie się też będzie oglądać mecz przy Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że jeszcze kolejny komentarz się pojawił. Konrad, widziałam zdjęcia ze zlotu, pisze Cornelia. Super, szkoda, że nie byłam, ale relacja zdana. No to mam nadzieję, że również tutaj pozostałym pozdrawiam przy okazji i Violi, i Grzegorza. No mieliśmy okazję porozmawiać i mam nadzieję, że to był mile spędzony czas. A teraz miejsce 23. I to pierwszy powrót do 1001 notowania Fast Forward Charts. Czwarty raz będziemy grali ten utwór na liście. W czasie, kiedy 1001 notowanie się tworzyło, to zdążyła się pojawić płyta Nothing Is Promised. Jeszcze muszę przyznać, że nie słuchałem, ale zespół obiecuje, że wybrał na tę płytę to, co najlepsze i że to jest płyta tak zwana, która ma no skips, czyli żadnego utworu się nie pominie. Też będą koncerty premierowe promujące ten album. Już 28 maja Lire razem z zespołami Czarny Bez i Ether zagrają w klubie Voodoo, 28 maja to czwartek, a w piątek w Krakowie, w klubie Zaścianek, w tym samym składzie Czarny Bez, Ether i Lire, a u nas teraz Still Human na 23.

Powrót na miejsce 23. Zespół Lire z utworem Still Human. Po czwarty raz gram już ten utwór na liście i dzisiaj dzięki waszym głosom wraca. Katarzyna pisze, Eter są z Łodzi, świetny zespół, macie super imprezkę w Wudu. No i też i w klubie Zaścianek w Krakowie, to tak jeszcze swoją drogą, tak w ramach dopowiedzenia. A szczerze mówiąc, kiedyś byłem na Eter, bo trafili mi się jako support, tylko nie pamiętam już przed którym zespołem. No i właśnie czekam na jakiś singiel od nich, albo go przegapiłem, bo bym chętnie coś od nich zagrał. Żaneta pisze, najlepszy utwór od Lire, a za to Tomek pisze, że Radom też słucha, więc mamy też słuchaczy w Radomiu. Coraz więcej miast słucha, bardzo mnie cieszy. Niech was Forward Charts się niesie jak najszerzej. A tutaj słychać właśnie Lire w tle od zespołu Lire. Wiecie co, a propos Eurowizji, tak sobie przeczytałem takiego posta na jednym z portali społecznościowych, bo też sobie czasami przeglądam w czasie audycji, że co gdyby zrobić Eurowizję, ale metalową? Ciekawe, czy to by się oglądało. Ja na przykład chętnie bym to zobaczył. 26 różnych, co najmniej 26, bo chyba w Unii jest 28 państw, jeśli dobrze kojarzę, to 28 zespołów metalowych, każdy z różnego kraju. Ja bym oglądał, nie wiem jak wy. facebook.com/fastforwardcharts. A teraz miejsce 22. 11 tydzień na liście, ale nie jest to jeszcze najstarszy utwór. Są starsze dzisiaj. 22 miejsce obronione. Licho z utworem Nightmare, tutaj wspomagani przez Lasairę. Ja na przykład takich Licho bym wysłał wtedy, żeby reprezentowali Polskę na takiej metalowej Eurowizji. Ciekawe, czy wy byście oglądali taki konkurs i kogo byście reprezentowali. Kogo byście wysłali do reprezentacji. Dajcie znać, a teraz przed nami Nightmare.

Nightmare od Licho to miejsce 22 i to jest pozycja obroniona. Jedna z czterech. Dzisiaj facebook.com/fastforwardcharts. Powiem jeszcze tylko, że Licho są na miejscu 22 od 11 tygodni na liście. No i się trzymają tej listy. facebook.com/fastforwardcharts. Patrzę, kto się dopisał do listy obecności i widzę, że jest z nami zespół Póki Co. No i utwór Podziały to akurat pożegnaliśmy w ostatnim notowaniu, bo no był na miejscu 13, ale był już też 13 tygodni na liście, więc gratuluję, na pewno będzie wysoko w podsumowaniu roku. A do grona słuchających dołączyła też koleżanka Ewa z Łodzi, więc Łódź jak zwykle słucha nas licznie. Pozdrawiam serdecznie. Łódź i Kalety często też słuchają licznie, ale dzisiaj to widzę, że bardzo dużo mam wpisów na liście obecności. Bardzo mnie to cieszy. Licho mogliby reprezentować Polskę na metalowej Eurowizji. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś zrobi taką inicjatywę. Ja chciałbym to zobaczyć. Na 21 i tutaj znowu mała referencja do zlotu fanów Fast Forward Charts. 8 tygodni na liście, ale tego utworu akurat nie zagrali. The Heart From Your Hate w oryginale zespół Trivium. W tej wersji akurat zespół Kingspear to utwór kończący płytę Inertia. Dzisiaj trzy oczka do góry z 24 na 21 po 8 tygodniach na liście.

0: facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na wasze komentarze. Dostałem gifa od Ewy, bardzo ładnego. Dziękuję. Marcin z kolei napisał: tak, Konradzie, metalowa Eurowizja jak najbardziej bym oglądał. Młode kapele bym zaproponował. Kingsville na przykład. Dlaczego nie? Panowie dają czadu. Tak, przekonaliśmy się o tym ostatnio. Jeśli chodzi o nasz kraj, byłoby z czego wybierać. My Own Abyss zarówno. Ja mam płytę Thai Disease. Oni są super. Frontside to stary wyga. Teraz dopiero przed nami będzie stary wyga, no i to też powrót na liście. 20 miejsce i drugi raz na liście dopiero będę grał ten utwór. S. Brent, czyli będziemy płonąć razem z Tilem Lindemannem, który dzięki waszym głosom wraca na miejsce 20.
1: Schon gar nicht.

20 miejsce. Lindemann poleciał w całości z utworem S-Brand. To powrót dzięki waszym głosom, drugi raz na liście. No zobaczymy, czy dłużej. Mam nadzieję, że się też utrzyma, bo to akurat ciekawszy utwór Lindemana, bo ostatnie, co wypuszczał, to no w radiu bym nie mógł zagrać, niestety. Kto był na koncercie, to też wie, co się tam dzieje, a koncert będzie też na DVD, ten krakowski. A za to, jeśli chodzi o miejsce 19, tutaj też jeden ze starszych utworów, bo to już 11 tygodni na liście, ale spadek o 4 oczka z 15 na 19. Lord of the Lost z utworem I'm a Diamond, tutaj wspomagani przez Saltatio Mortis.

Dokładnie ten, tak się nazywa ten utwór, I'm a Diamond od Lord of the Lost i również Saltatio Mortis. 19 miejsce dzisiaj, to spadek z miejsca 15 po 11 tygodniach na liście. A propos jeszcze tej Eurowizji, taką tutaj aluzję zrobię. No Lord of the Lost akurat byli swego czasu, no niestety zajęli ostatnie miejsce w roku 2023 reprezentując Niemcy. No ale Niemcy to albo na szczycie, albo na końcu stawki w Eurowizji. Tak to już u nich jest. A za to do takiej Eurowizji można by dołączyć Japonię. I mogliby ich reprezentować Dir en Grey. Dzisiaj niestety cztery oczka w dół z 14 na 18. Kaijin Nikisu.

Dirian Gray i Kaijin Nikisu to spadek o 4 oczka z 14 na 18 po 3 tygodniach na liście. No szkoda, że już się wycofują, ale mam nadzieję, że jeszcze ich podbijecie, że jeszcze będą wyżej. facebook.com/fastforwardcharts. Żaneta pisze, w sumie byłoby fajnie, gdyby Dirian Gray zagrali na Eurowizji, tak jak G-Luka, ale to zespoły azjatyckie. To byłoby Azjawizja. Wiesz co, no słuchaj, w oryginalnej Eurowizji jest również Australia, więc wszystko jest możliwe. Ja bym przynajmniej tak to ułożył, bo z Japonii też jest dużo ciekawych zespołów metalowych. Z Indii też by się chociażby Bloodywood znaleźli, ale może za Bloodywood pójdą jeszcze jakieś. Chociażby Bloodywood, przy okazji też przypomnę, że zagrają na Mystic Festivalu. Za to Cornelia pisze, że co tak nisko dzisiaj Dirian Gray, głosować by się przydało. No tak jak mówiłem, ja mam nadzieję, że jeszcze podbici zostają. Marcin z kolei kontynuuje wątek metalowej Eurowizji, że Demateria mogłaby zagrać, to byłby ogień. Taki zespół jak Lord of the Lost zajął ostatnie miejsce. No cóż, tak to bywa. Dobrze, że się chociaż pojawili. Nie słyszałem jeszcze o zespole Toxpack. No nie wiedziałem jeszcze tej propozycji też, więc muszę sobie na nich zerknąć. facebook.com/fastforwardcharts. Tu możecie dalej do nas pisać. A my przechodzimy dalej do listy i na miejscu 17. Tutaj też płyta Vindicate wyszła od grupy Black Veil Brides. Kto słuchał, dajcie znać w komentarzach. No niestety Vindicate dzisiaj spada o 5 oczek z 12 na 17 po 5 tygodniach na liście.

Lech Vale Brides i Vindicate to spadek o 5 oczek z 12 na 17 po 5 tygodniach na liście. No ja jeszcze muszę, przesłuchałem w połowie płytę Vindicate, akurat tak jest ułożona, że na początku były single, to sobie je przypomniałem, ale też muszę ją dosłuchać do końca, bo nawet ułożenie singli już świadczy o tym, że będzie ciekawie. Za to właśnie Żaneta napisała komentarz. Słuchałam nowy album od Black Veil Brides w drodze na koncert grupy Skillet. To niezła petarda. Najlepszy utwór to Cut z Lilith Czar. Taki klimat Tima Bartona. Właśnie ten utwór bardzo mnie też za tutaj zaintrygował. No szkoda, że już mieliśmy jedną propozycję od Black Veil Brides ostatnio, bo bym pewnie chętnie wrzucił. Tutaj 5 oczek w dół było od Black Veil Brides, za to teraz 5 oczek do góry. Motionless in White, dzisiaj też w propozycjach, a tutaj z weteranem listowym. 11 tygodni na liście są z utworem Afraid of the Dark i dziś awansują z 21 na 16.

You pulled me from the dark. 5 oczek do góry z 21 na 16. Dzisiaj Motionless in White z utworem Afraid of the Dark. 11 tygodni na liście i dalej nie jest to najstarszy utwór na liście. Dzisiaj jeszcze są starsze. Ania napisała, Ania Zdrawska-Pomorskiego. Ma powstać Eurowizja Azja. Coś mówili wczoraj o tym na Eurowizji. Sprawdziłem, że faktycznie 14 listopada ma się odbyć w Bangkoku azjatycka wersja Eurowizji. Eurovision Song Contest Asia, tak to się będzie nazywało, w Bangkoku. Tajlandia będzie organizowała pierwszą edycję. No i ciekawa jest lista państw, która już zadeklarowała udział, bo uwaga, alfabetycznie tutaj mam wypisane: Bangladesz, Bhutan, Kambodża, Laos, Malezja, Nepal, Filipiny, Korea Południowa, Tajlandia jako gospodarz i Wietnam. 10 państw póki co deklaruje chęć udziału. Powiem szczerze, to chyba będzie konkurs, ciekaw jestem, czy to będzie gdzieś transmitowane, podejrzewam, gdzieś w internecie będzie. To będzie konkurs, który albo się, z którego się albo odpadnie po dwóch utworach, albo się go obejrzy, pokocha i się będzie oglądać co roku. Zobaczymy, jakby to wyszło. Na miejscu 15 najwyższy powrót w 1001 notowaniu Fast Forward Charts. Głosowaliście i udało się grupę Punched Orange z utworem Smoke wrzucić na miejsce 15.

Punched Orange z utworem Smoke to powrót na miejsce 15 i to najwyżej notowany powrót w dzisiejszym notowaniu. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj Ewa napisała, ode mnie dziś mała reklama. Razem z Violą miałam przyjemność odwiedzić Miał Cafe. I patrzę, że to jest warszawskie Miał Cafe, bo się tak zastanawiałem, czy tu chodzi o Warszawę. Ewa dalej pisze, wspaniałe miejsce i cudowne kociaczki, mimo własnych sierściuchów futerka nigdy za wiele. Pozdrawiam serdecznie, może jakiś kotek znajdzie u was dom. To tak, oczywiście dobrze, no tutaj świetnie trafiłaś z reklamą, droga Ewo, bo ja też jestem kociarzem, Natalia też jest fanką kotów, więc zawsze jak jesteśmy gdzieś w jakimś mieście, czy to w Polsce, czy w Europie, to teraz zawsze mamy plan, żeby odwiedzić kocią kawiarnię, co najmniej jedną. W Budapeszcie byliśmy ostatnio w dwóch. Polecamy serdecznie, ale tak, Miał Cafe jak najbardziej warto odwiedzić. Jeśli macie ochotę adoptować takiego kotka, to również warto. Bardzo polecam. Miał Cafe to jest właśnie świetne miejsce w Warszawie. Są jeszcze dwie inne, więc jak jeszcze będziecie kiedyś w Warszawie, to odwiedźcie również te. Ale Miał Cafe chyba jest największa. facebook.com/fastforwardcharts. Mam nadzieję, że kociarzy jest więcej wśród słuchaczy. Jeśli jesteście, dajcie znać. Może się nawet pochwalcie też zdjęciami swoich kotów, jeśli macie na to ochotę. No i też jeśli one mają ochotę, bo wiecie, jak to z kotami jest. One też mają swoje zdanie. facebook.com/fastforwardcharts. Jeszcze a propos grupy Punched Orange, to oczywiście jest w trasie koncertowej z grupą Demeted. Najbliższe koncerty zagrają we Wrocławiu w klubie Alive, to będzie 22 maja i w Szczecinie w klubie Krzywy Gryf, to 23 maja. Tydzień później w warszawskiej Hydrozagadce grają 30 maja. To akurat w sobotę. A w ten weekend, jeśli dobrze widzę, to grali w Poznaniu. No i proszę, jak to się tutaj, jaki świat mały. Grali akurat z zespołem Last Riot, który dzisiaj u nas w propozycjach. Na 15 właśnie było Punched Orange, to już najwyżej notowany powrót, bo mieliśmy 3. A jak skończyły nam się powroty, no to teraz będziemy grać nowości. Na miejscu 14 uplasowaliście grupę Korn z utworem Reward the Scars.

Korn i Reward the Scores. To miejsce 14, nowość w 1001 notowaniu Fast Forward Charts, chociaż kolega Marcin twierdzi, że myślał, że Korn będą wyżej. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że też Viola była, chociażby w Miał Cafe. Polecam serdecznie miejsce, ale w sumie też polecam każdą kocią kawiarnię, bo to są fajne miejsca zawsze do odwiedzenia. facebook.com/fastforwardcharts. Teraz miejsce 13. No i można by powiedzieć, że o wilku mowa. Bo już dzisiaj wspominaliśmy o Black Veil Brides, zresztą Vindicate na miejscu 17 dzisiaj, a też płyta Vindicate w międzyczasie już ujrzała światło dzienne. Revenger teraz przed nami, Black Veil Brides wspomagani przez Roba Flynna z Machine Head. To debiut na miejscu 13.

Black Veil Brides i Rob Flynn z Machine Head to Revenger, nowość na miejscu 13. Ewa podesłała nam również swoje łódzkie skarby, swoje łódzkie kotki. Ciekaw jestem, jak się wabią. Droga Ewo, daj nam znać. No i ciekawe, czy też lubią słuchać listy, czy raczej jak tutaj, mocne klimaty, mocne gitary wjeżdżają, to raczej koty nie lubią dźwięków, bo z kotami to bywa różnie. Też swego czasu, jak jeszcze urodzi mieszkałem, to kot u mnie, to kot ze mną zawsze słuchał listy przebojów. To było bardzo fajne. facebook.com/fastforwardcharts nawet miał swoje miejsce na kanapie albo przy głośnikach, do którego zawsze lubił podchodzić i sobie słuchać. facebook.com/fastforwardcharts Czekam tutaj na wasze komentarze, na wasze odpowiedzi. Jedna się chyba pojawiła, ale pojawiła się w dziwnym miejscu, więc nie mogę jej teraz znaleźć. Może się uda później. Na miejscu 12 zespół Inclusion. W tydzień temu grali na, w ramach dziesięciolecia grupy Transgresja na ich zlocie fanów. Oni akurat grali w Chorzowie, Bloody Mess, i supportowali Transgresję w Warszawie, i na obu, w obu tych miastach zagrał też Solum. Inclusion zagrali w Chorzowie i w tym tygodniu też grają dwa koncerty. W klubie Kameleon w Ostrowcu Świętokrzyskim to 22 maja, to następny piątek, a następna sobota w klubie Oliwa, w Oliwa Pub w Krakowie, to 23 maja. A teraz Nigdy Nie Byłem, to miejsce 12.

Inclusion i Nigdy nie byłem. To miejsce 12, spadek z miejsca 10 po 12 tygodniach na liście i dalej nie jest to najstarszy utwór na liście. Przed zespołem Inclusion dwa koncerty w ten weekend, to już mówiłem. A z kolei Ewa nam dodaje a propos kotków, że wabią się i teraz jeszcze czekam na komentarz. Wabią się Molly i Plamka. To Molly na górze na zdjęciu, a Plamka na dole. No i Ewa pisze, że słuchaj, koty z listy słuchają zawsze obok mnie na kanapie. No to bardzo mi to miło słyszeć, że koty, że mój głos również do uszu tutaj kotów dociera, że kotki również lubią radia z tobą słuchać. facebook.com/fastforwardcharts. Dajcie znać, jak wam się z kolei słucha listy, a może też waszym kotom, a może innym zwierzątkom. Sprawdziłem właśnie, bo teraz będziemy mieli utwór, który jest swego rodzaju hołdem dla Ozziego Osborna. 3 tygodnie na liście są już Black Label Society z utworem Ozzy's Song. To z ich najnowszej płyty Engines of Demolition. I patrzę, że Ozzy również miał swoje koty. Nazywały się Momo oraz Pus, które były traktowane jak pełnoprawni członkowie rodziny. Więc i dla Ozziego, i dla jego kotów, i dla waszych kotów teraz. Black Label Society z utworem Ozzy's Song.

Black Label Society, Ozzy's Song to tuż przed pierwszą dziesiątką się uplasowali, spadają z miejsca 9 na 11 po 3 tygodniach na liście. No i właśnie sobie spojrzałem, że też będą na Mystic Festiwalu w tym roku. Zagrają w piątek o 23 na scenie głównej. W ogóle tutaj, jak tak patrzę, to trzeba będzie naprawdę dobrze pokminić, jak na jakie koncerty, kiedy iść, żeby pójść na wszystko co najlepsze. Bo widzę, że tutaj jest w czym naprawdę wybierać. Chociaż liczyłem, że niektóre zespoły się pojawią, no ale niestety, może innym razem. facebook.com/fastforwardcharts. Agnieszka napisała, że uwielbia Black Label Society. No to akurat bardzo fajnie, że akurat u nas na liście można usłyszeć i to jeszcze z hołdem dla Ozziego Osborna. Co do Solum, to pierwszy raz widziałam ich na żywo na zlocie Watahy Transgresji. Skradli moje serducho. Czekam na więcej koncertów. Tak, bardzo dobry koncert wtedy grali. Jak jeszcze gdzieś w Warszawie będą, to muszę się kiedyś jeszcze przejść. A na singiel się trochę spóźniłem, żeby wrzucić na listę, ale może jeszcze się to uda. No i widzę, że tutaj galeria kotków u nas teraz w komentarzach. Tomasz wrzucił zdjęcie Feliksa, kota swojej siostry. Każdy kotek jest cudowny i słodziak, ale Tomasz pisze, że jego też uwioli. Kot z miasta Łodzi pochodzi. Rower niemiecki, a kot z miasta Łodzi pochodzi. Jak to było w jednym filmie, jak to było w samych swoich. Kotki Figaro, Nala i Simba również w komentarzach. Jeden szarobury, drugi czarny, trzeci biały w szaroburę łaty. No bardzo ładne kotki, ale każdy kotek jest ładny. Jeszcze swoje kotki przesłały Ewa i Żaneta. To kotka mojej siostry, ma na imię Hercia. Więc pozdrawiamy też Hercię. Ewa napisała, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z Wawy. Kocham wszystkie zwierzęta, a to moja ukochana Zosia. Jest ze mną już niemal 14 lat i obie jesteśmy dla siebie wszystkim. Zosienkę zabrałam z DT, podejrzewam, że to domu tymczasowego. Dziękuję za wspaniałą audycję i cudowne utwory. No i jeszcze pierwsza dziesiątka dzisiaj przed nami, że więcej jeszcze będzie, jeszcze gramy. Akurat jeśli dobrze teraz patrzę, to mamy najwyżej notowaną nowość teraz. Najwyżej notowana nowość. I wiem, że na ten zespół, na tego wykonawcę to wielu słuchaczy czeka. Via Miseria to nowość na miejscu 10 od Hokki.

Nowość na miejscu 10 i to najwyżej notowana nowość w 1001 notowaniu Fast Forward Charts to Hokka z utworem Via Miseria z płyty Via Miseria 4. I tutaj już materiał z płyty został sprawdzony na żywo w helsińskim klubie Tavastia, to 7 maja się odbyło. Teraz widzę, że Hokka obstawiają głównie festiwale właśnie w to lato. Mam nadzieję, że przyjedzie do Polski. W sumie Ania napisała właśnie, Hokka po swoim pierwszym koncercie w Finlandii obiecał przyjechać do Polski. No to panie Joelu, trzymamy pana za słowo. facebook.com/fastforwardcharts. No to tutaj na wiele koncertów będę chciał się wybrać, nawet jesienią. Jeszcze nie ma dat, ale już wiem, że trzeba sobie to będzie jakoś rozplanować. Patrzę co dalej, 9 utworów do końca, a minęła właśnie godzina 20, więc troszeczkę dłużej dzisiaj pogramy niż do 20:30, a już mogę powiedzieć, że szykują się na liście zmiany, bo oto na miejscu 9 spadek z miejsca 1. To był numer 1 999 notowania Fast Forward Charts, bo 1000 było notowaniem specjalnym, więc nie było regularnej listy. No dzisiaj to spadek o 8 oczek z 1 na 9 zespół Wilgoć z utworem z płyty Feng Shui z utworem Confession.

ja ciągle pytam. Ty odpowiadasz czasem po dniach paru, co trwają lata. Czasem po latach, które trwają jak wieczność.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: Rzymianinu, pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spliffiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Na radiowym zegarze już 12 minut po godzinie 22 i dobry wieczór. Przy mikrofonie Michał Wisiewicz i audycja Ukryte w Radiu Aktywnym z kilkuminutowym opóźnieniem. Rozpoczynam dzisiejsze wydanie do północy z płytami, utworami przygotowanymi na koniec tego tygodnia. Zapraszam do kontaktu na adres michal.lisiewicz@radioaktywne.pl, na fanpage audycji Ukryte, na Facebooku również zapraszam do kontaktu.

utwór z takim pulsem i z fajnym tekstem gdzieś zapętlony śmiga w ostatnich dniach w moim odtwarzaczu. Szaro-różowe zespół Muchy na rozpoczęcie. Dzisiaj w tych odcieniach, barwach będzie tak różnie i takie chłodniejsze momenty. Trochę jak ta wiosna, która bywa kapryśna i zaskakuje czasami wiatrem, chłodem zimnym, a jednocześnie będą też takie utwory, które gdzieś o poranku mogą wywoływać przyjemniejsze reakcje. Obiecałem wrócić na płytę pewnego zespołu dobrych kilka tygodni temu i tak z tygodnia na tydzień gdzieś brakowało czasu albo czymś innym się zachwyciłem. Pora nadrobić te zaległości i bliżej końca tego albumu kilka propozycji.

Zespół Kings of Leon powraca po kilku tygodniach tutaj w Ukrytej, też po pewnym czasie z nową płytą When You See Yourself. To album z początku marca. Golden Restless Age. Utwór wpadający w ucho, ale też tak jak wspominałem kilka tygodni temu, w przypadku Kings of Leon myślę, że to jest po prostu kolejna udana płyta, wystarczająco dobra. Też zespół trzyma pewien styl, poziom, którego gdzieś nie zmienia i w pewnym stopniu też ich cenię za to, że z płyty na płytę nagrywają też dosyć dużo ciekawych utworów, natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że w szeroko rozumianym takim środowisku muzyki alternatywnej już dawno gdzieś ten zespół jest na pewnym marginesie, natomiast mi to nie przeszkadza i gdzieś z wielkim sentymentem, tak jak ponad dekadę temu zachwycałem się ich płytami, utworami, tak w tym roku również z przyjemnością sięgam chociażby po takie utwory jak Claire and Eddie.

Claire and Eddie, Kings of Leon z najnowszej płyty. Tak się składa, że ilekroć ten singlowe utwory gdzieś na początku albumów są najczęściej prezentowane, ogrywane i w dalszej kolejności odkrywamy ostatnie kawałki na płytach, tak mi wielką radość sprawia to, że ilekroć gdzieś ulubione płyty ulubionych artystów zmierzają ku końcowi, to takie perełki na końcu gdzieś się znajdują, przy których człowiek zatrzymuje się na dłużej. I tak też jest na tej płycie Kings of Leon. Trochę wyciszone, ale bardzo takie klimatyczne. Ecoin to kolejny z nich.

Ten wyciszony utwór odnosił się do poprzedniego Claire and Eddie, echoing bardziej taki w stylu Kings of Leon, ale też jeden z fajniejszych na tej najnowszej płycie. Dzisiaj w ogóle będziemy też dużo podróżować przy muzyce ze Stanów Zjednoczonych i tej obecnej, ale też takiej, która jest ukłonem dla artystów sprzed lat. Nowa płyta The Black Keys, Delta Cream, czyli powrót zespołu do korzeni i ukłon dla standardów muzyki country i bluesa z północnego Mississippi. Kilka utworów wybranych na dzisiaj, pozostaniemy wciąż za oceanem.

posłuchać takiego soczystego, pięknego, gitarowego brzmienia prosto ze Stanów Zjednoczonych, a konkretnie ukłon The Black Keys w stronę artystów z północnego Mississippi. Crawling Kingsnake to utwór otwierający płytę, natomiast takiej krótszej wersji, która też jest na tej płycie w dwóch wersjach. Rozpoczyna płytę, a ten ukłon dla artystów, chociażby w przypadku tego utworu John Lee Hooker, Bernard Baseman, ponadto też kilku innych przedstawicieli z tamtych lat, Robert Lee Burnside, to też za sprawą utworu Poor Boy, A Long Way From Home, który za chwileczkę usłyszymy. Sama płyta też, co ciekawe, powstawała w towarzystwie też kilku innych artystów, którzy byli członkami zespołów tych bluesowych legend. Wszystko zostało zarejestrowane w studiu Dana Auerbacha Easy Eye Sound w Nashville. I ta muzyka gdzieś tak płynie, mimo tego, że lata mijają, to można mówić o takiej kontynuacji, która gdzieś ze sprawą The Black Keys od wielu, wielu lat jest też obecna dla młodszego pokolenia odbiorców. Na ten ukłon myślę, że jak najbardziej wskazany i warto odkurzyć takie starsze utwory. Mi przypomina to też chociażby epkę polskiego zespołu Elsztat, Come Away Melinda. To jeden z utworów, który pojawił się na takim mini wydawnictwie. Tam akurat był ukłon w stronę artystów z Teksasu, chociażby Jima Sullivana czy Tansa Van Santa. No ale też to było takie w tamtym momencie odkrycie dla mnie pięknych utworów, niejako zapomnianych. Nawet niektórzy z tych artystów, jak chociażby Jim Sullivan, też przepadł gdzieś bez śladu i pozostał ten słynny utwór UFO. No ale nie o zespole Elsztat w tym momencie, takie małe odejście od tematu głównego. Płyta The Black Keys and Delta Cream. Posłuchajmy zatem Poor Boy, A Long Way From Home.

Prawda, że piękne Poor Boy A Long Way From Home. The Black Keys z płyty Delta Cream. A w oryginale Robert Lee Burnside. Za chwilę jeszcze jeden utwór tego artysty sprzed lat. Ale też piękne słowa Dana Auerbacha o ukształtowaniu też ich muzycznej drogi. Dzięki tym artystom ukłon, który jest czymś więcej. To, co mi się bardzo podoba w Stanach Zjednoczonych i w tym takim czerpaniu z wielu dekad muzyki, która znajduje kontynuatorów. Pięknie się tego słucha dzisiaj też jednego artystę w drugiej godzinie dzisiejszego spotkania. Zaproszę, który też jest takim stałym gościem, myślę, tutaj w audycji ukryte ze sprawą swoich płyt, ale to się dzieje, a no, ta głębia muzyki sprzed lat, czy to muzyki country, czy muzyki bluesowej, czy jazzu jest tak ogromna, że właściwie można byłoby sobie sprawiać co chwilę jakąś radość i odkrywać coś pięknego. Going Down South to jeszcze jeden numer na dziś właśnie z tej nowej płyty od The Black Keys.

Going Down South, The Black Keys, z nowej płyty Delta Cream. Za nami płyta pewnie powróci w kolejnych audycjach. Z przyjemnością też się z nią zaprzyjaźniam coraz mocniej, więc też myślę, że w odpowiednich momentach powrócimy do tych kilku jeszcze wybranych utworów. A do końca tej pierwszej godziny dzisiejszej audycji płyta artysty, który też regularnie odwiedzał Krytę kiedyś, kilka lat temu ze sprawą płyty Land, potem Peak, a teraz Echo, Tomasz Mreńca z nowym materiałem. I gdyby tak nawiązać do tych kolorów z początku audycji, szaro-różowe, zespołu Muchy, tak Tomasz Mreńca gdzieś ma w sobie taki piękny, nieokiełznany wiatr w tej muzyce, trochę niepokoju, trochę takiego błękitu. Przenikało się przez lata w tej muzyce, a na płycie Echo myślę, że gdzieś to wszystko jeszcze mocniej jest zaakcentowane i nie tylko Tomasz Mreńca jest skrzypkiem, ale też gdzieś łącząc z tą muzyką elektroniczną przenosi słuchaczy w taki piękny świat refleksji, ale też poszukiwania przestrzeni w muzyce. Posłuchajmy zatem na początek dwóch utworów Uma i Lighthouse.

Piękne wprowadzenie do muzycznego świata Tomasza Mareńcy za sprawą utworów Uma i Lighthouse. Obrazy, które gdzieś się pojawiają przed oczyma, to też za sprawą tej muzyki niewątpliwie pobudzanie wyobraźni, spoglądanie też właśnie gdzieś daleko po horyzont, szukanie tej przestrzeni. No i też chociażby tak jak w Lighthouse, też gdzieś piękno przyrody, ptaki, które też dają swoje głosy i to wszystko gdzieś pięknie spaja, nie tylko skrzypce, nie tylko muzyka elektroniczna. Piękny ambient od Tomasza Mareńcy, można powiedzieć. A teraz pora na pierwszego gościa na płycie. Echo Hania Rani, On the Other Side i Tomasz Mareńca po raz kolejny.

i te wszystkie piękne szumy odprowadzające gdzieś słuchacza do kolejnego utworu i dające do myślenia w tych chwilach pauzy między utworami On the Other Side Tomasz Mareńca i Hania Rani. Tomasz Mareńca i Hania, myślę, że patrzą w podobnym kierunku od dobrych kilku lat na swoich albumach. Gdzieś te wpływy islandzkie i też szeroko rozumiana muzyka taka, bym powiedział, subtelna, ale nieoczywista gdzieś zarówno na płytach Hani, jak i Tomasza jest odczuwalna. Płyta Echo powróci pod koniec dzisiejszego spotkania, a na ratywym zegarze już minęła godzina 23. I pora, aby powrócili po długiej przerwie tutaj w Ukryte Chemiczni Bracia z nowym utworem. I to też jest nawiązanie do tych kolorów, o których na początku audycji wspominałem. Do tego, aby poszukać gdzieś jednak w ciemnościach, zwłaszcza w obecnych czasach, kolorów, które gdzieś rozjaśniają serce i myśli. The Chemical Brothers, The Darkness That You Fear.

nieco inne muzyczne barwy niż ta pierwsza godzina, ale to taki przebłysk trochę w tym dzisiejszym spotkaniu i gdzieś w ostatnich dniach myślałem o tym utworze w kontekście audycji, że wiele osób wyczekiwało na te wczorajsze poluzowanie i możliwość oddychania inaczej niż przez ostatnie miesiące. Taki taneczny utwór, który przywodzi na myśl też czasy, które, o których już zapomnieliśmy trochę. The Darkness That You Fear, The Chemical Brothers. Fajny utwór, może coś więcej będzie od Chemicznych Braci w najbliższym czasie, a może też taka muzyka będzie pasowała do czasów, które w żaden sposób nie będą ograniczały nas i będzie można się cieszyć chwilą normalnie, a nie tak jak przez ten ostatni bardzo trudny czas. Zobaczymy. Na razie przebłysk tego światła i tańca od Chemicznych Braci za nami, a teraz piękny głos od artystki, która również powróciła z nowym utworem.

pewna kontynuacja takiego tanecznego kroku The Chemical Brothers, Jessie Ware z nowym utworem Please. Kontynuuję tą drugą godzinę dzisiejszego spotkania tutaj w Ukryte. Zobaczymy, może będzie coś więcej od Jessie Ware w tym roku. Niektóre premiery się przesuwały, aczkolwiek jeszcze przed nami wiele miesięcy tego roku, więc może będzie ta nowa płyta od Jessie Ware. A kilka tygodni temu pojawił się w audycji Will Stratton z dwoma utworami jeszcze przed premierą tego nowego krążka i teraz już można całą płytę odsłuchać w różnych źródłach, serwisach streamingowych. Ja wybrałem na dzisiejsze spotkanie trzy utwory poza tymi, które już mogliśmy usłyszeć, między innymi Tokens otwierające i When I Have Been Born, I Will Love You, to utwory za nami sprzed kilku tygodni, a teraz posłuchajmy może dwóch utworów, które też będą wstępem do jednego z singli. Black Hole na początek.

Kolejno Black Hole oraz Finally Free. Will Stratton z nowej płyty The Changing Wilderness. Ta muzyka taka, bym powiedział, charakterystyczna dla wielu artystów, którzy tutaj się pojawiają około północy, ale jak zwykle za tymi piosenkami, pięknymi melodiami gdzieś idą też różne opowieści. Will Stratton też zabiera słuchaczy w różne miejsca swoich przemyśleń. Pięknie się tego słucha w ostatnim czasie. Też zaprzyjaźniam się z tym albumem. Premiera bodajże 7 maja miała miejsce, ale w ostatnim czasie tak na dobre się gdzieś zacząłem wsłuchiwać w kolejne utwory. Jeszcze jeden na dzisiaj, Fates Ghost, to także singiel, kolejny z tych propozycji, które kilka tygodni temu się pojawiły i też moim zdaniem jeden z piękniejszych na tej płycie.

jeden z piękniejszych utworów na tej nowej płycie Will Stratton, The Changing Wilderness i Fate's Ghost za nami. Płyta pewnie powróci, jak wiele innych płyt prezentowanych w ukryte fragmentami. A teraz artysta, o którym wspominałem, że gdzieś na tej amerykańskiej ziemi też podąża, regularnie wydaje płyty i jest trochę takim współczesnym singer-songwriterem, który opowiada historie, które gdzieś też słuchacze bardzo, bardzo polubili. Kevin Morby przed nami za sprawą takiego nowego utworu, który niejako nawiązuje do epki z ubiegłego roku, Sound Owner. No i właśnie z okazji rocznicy wydania tamtego mini albumu jeden utwór, który nie znalazł się wówczas na tamtej epce, Damn Kane, Kevin Morby.

Kevin Morby, Damn Kane. To niewydany utwór do epki z ubiegłego roku. Czasami warto poczekać na takie ukryte utwory, które czekają na premierę i są takim dopełnieniem też emocji, opowieści, które zostały zapisane na danej płycie. Kevin Morby pewnie jeszcze nie raz powróci tutaj w ukryte, a już dobrych kilka miesięcy temu zapowiadany kilkoma utworami nowy album zespołu The Antlers. Dzisiaj niech trochę te kolory też zmieni i tych podróży ciemnych, które gdzieś były też w pierwszej godzinie, dopuścimy trochę słońca takiego o poranku i tej radości, która o dziwo w przypadku tego zespołu pojawia się na tej nowej płycie. Wcześniejsze albumy to był taki piękny smutek, gdzie nie brakowało też bólu, a na tej płycie jest zupełnie inne oblicze The Antlers. Na początek dwa pierwsze otwierające utwory. Na początek Straw Flower oraz Wells Roll Home.

mimo że zbliżamy się do północy, to zespół The Antlers na nowej płycie Green to Gold budzi gdzieś dźwiękami o poranku. Na początek Straw Flower i Wheels Roll Home. Mało czasu, a myślę, że warto posłuchać tej muzyki jeszcze. Chyba nie uda się dwóch, bo jeszcze Tomasz Mrańca na koniec, więc niech ta płyta wybrzmi Green to Gold, przynajmniej na początku, tak jak chciałem. I to przesilenie zimowe, ta wiosna, która gdzieś nas też w tym momencie pięknie doświadcza, niech też w tych dźwiękach pojawi się od zespołu The Antlers Solstice. To trzeci utwór na płycie.

The Antlers, Solstice, Green to Gold. Trzy utwory, ale w kolejnych audycjach będziemy dalej podążać za tym słońcem o poranku od zespołu. Ja nie ukrywam, że bardzo lubię takie zmienne nastroje, trochę jak z tym opisem audycji w takim nawiązaniu trochę zlepkiem słów z różnych utworów, filmów, wypowiedzi artystów, którzy gdzieś zainspirowali mnie do tego, aby też audycja miała określone właściwie nie ramy, ale też dowolność w prezentowaniu utworów i te kolory, które dzisiaj od tych szaro-różowych zespołu Muchy przez różne ciemniejsze, chłodniejsze, tak jak teraz z zespołu The Antlers, bardziej ciepłe, jasne, powodują, że to mnie też gdzieś nastraja i każdy dzień może być inny. A muzyka nie tylko radosna, ale też i smutna, może być piękna. Zespół The Antlers raz miałem okazję zobaczyć na festiwalu Halfway w Białymstoku i tak jak dzisiaj słucham nawet w naszym radiowym studiu, które jest wyjątkowym miejscem do tego, aby po raz kolejny poczuć na własnej skórze, jak te piosenki brzmią w jakimś skupieniu i w ciszy, w spokoju. Przypomina mi się taki moment, kiedy festiwal już się kończył i Peter Silberman z innymi członkami zespołu opuszczał teren festiwalu zupełnie inaczej niż to ma miejsce na wielu takich dużych festiwalach. Trochę niezauważony gdzieś, spoglądając z tej skarpy, patrzyłem na ich sylwetki oddalające się od amfiteatru. Gdzieś po kilku minutach zginęli między blokami, udając się pewnie gdzieś do hotelu po koncercie. Wyjątkowe wspomnienie tego pięknego wieczoru w Białymstoku. No a teraz Green to Gold równie pięknie sprawia przyjemność muzyczną. Wracamy na płytę Tomasza Maryńcy, Echo, Looking at the Red Sun przed nami oraz The Sea z gościnnym udziałem Daniela Spaleniaka. To tyle na dzisiaj w audycji Ukryte. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.

wpuszczę na sudziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zechciej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat marzyczeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówka, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci spełnić.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy.

Ta okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

polskich traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan. Nie posunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

0: Gadamy.
1: Jest poniedziałek, 20:02. Witamy wszystkich w radiu aktywnym. Przed państwem zespół Czer.
2: Proszę jaką pracę.
0: Nie, ja oddam tą puchę. Ja mogę bardzo chętnie oddać tą puchę. Ja wcale nie muszę tutaj witać. To miała być kwiatowa audycja, ale się zrobiła już krzesłowa audycja, bo z nami jest zespół Czer, czyli Kura i Hubert, którzy już się z wami przywitali.
3: Bonjour.
1: Cześć, Czer, czyli krzesło po polsku, Hubert z tej strony.
3: Dzień dobry, Kura, bonjour.
0: Tak, mamy już przywitanie w języku francuskim, tytuł zespołu po angielsku, a po polsku to Czer. Dużo się u was ostatnio działo, panowie. Zdążyliście już jakoś odsapnąć, złapać oddech po tych wielu rzeczach, bo były single, były teledyski, był występ Mam Talent, była premiera albumu. A gdzie w tym wszystkim czas na oddech, odpoczynek już był?
3: Ja trochę czuję się zmęczony, szczerze. Ale mamy koncert niedługo, więc po prostu emocje cały czas próbują się zatrzymać w zenicie. Jak ktoś mnie zapytał ostatnio, jak się czuję, opowiadał ten zenit. Zostało mi w głowie i próbuję być na tym zenicie.
1: U mnie, no to też w sumie, że te koncerty, które 25 i 26 będziemy odbywać w Chmurach, a w środę w Krakowie, to są chyba taką ostatnią czarową rzeczą, która teraz faktycznie gdzieś zabiera nam bardzo dużo czasu. Dzisiaj robiliśmy próby, w weekend będziemy mieli próby, jeszcze jest kilka rzeczy do pięcia. Też w tym tygodniu przychodzą w końcu płyty, więc będziemy mogli w końcu je sprzedawać, dzielić się nimi. Mówię oczywiście o fizykach. Ale gdzie w tym wszystkim jest czas na odpoczynek? Nie ma.
0: Okej, to będzie pewnie za tydzień w takim razie.
3: Tak.
0: Ale teraz oczywiście intensywny tydzień jeszcze przed wami. Punkt kulminacyjny tego wszystkiego, czyli właśnie te koncerty, o których powiedzieliście, już za tydzień w Chmurach. A jeśli wspomnieliście o albumach, to właśnie nie widziałem żadnych preorderów. I czy one się pojawiły, czy dopiero płyty będą sprzedawane na koncertach?
1: W sumie może słabo to komunikowaliśmy, wydaje mi się, bo mamy...
3: Zrobiliśmy jedną story.
1: Mamy fizyk, zrobiliśmy jedną story i kilka osób już się zamówiło, aczkolwiek...
3: Promocja zrobiona, jedna story.
1: Promocja, komunikat, tak, poszedł. Najwierniejsi nasi fani zakupili je. Ale no może musimy w sumie jakoś to przyspieszyć. W sumie tutaj nie spóźniliśmy się, ale było blisko, bo na Polu Mokotowskim nagrywaliśmy kolejne rolki promujące koncerty i...
3: Więc druga story wleci niedługo.
1: Więc druga strofa, tak.
0: Dobrze, no właśnie jeśli chodzi o te story i nagrania na Instagramie, to widziałem ostatnio waszą sporą aktywność. To fajny sposób na promocję tego waszego albumu, a tutaj mamy bardzo ładne miejsce naprzeciwko Pola Mokotowskie, więc tutaj sporo jest ładnych miejsc i można sobie te story nakręcić. Ale my tutaj rozmawiamy o tym, co się u was działo, o waszych koncertach, o waszym albumie. Domyślam się, że większość osób słuchających naszej audycji już kojarzy zespół Czer, ponieważ wśród naszych słuchaczy jesteście dość popularni. Ale pewnie jest ktoś teraz przed radioodbiornikiem albo bardziej na naszej stronie internetowej, kto nie wie, z kim ma do czynienia. Więc może dla takich ludzi, którzy musicie się przedstawiać, to jakbyście określili waszą muzykę? Co to jest i bardziej może dla kogo to jest?
1: Chcesz, Kura, opowiedzieć? Tobie to lepiej wyjdzie.
3: Tak? Jakby używamy bardzo często słowo postpunk, żeby tak jak najszybciej skrócić, kim jesteśmy. Dążymy do art rock, ale no, trochę nam brakuje umiejętności, prawda, Hubert?
1: Tak, i dyplomu. Kura ma licencjat z intermediów na warszawskim ASP. Ja aktualnie kończę magisterkę na ASP w Krakowie. Ale jeden licencjat artystyczny, żeby tworzyć art punk, to chyba trochę mało. Także post punk jest nam najbliższe.
3: Ale ogólnie czuję, że nasza muzyka no, ma bardzo różne warstwy. Można się dobrze bawić i sobie... wiesz, na koncertach sobie dobrze poskakać, ale w jakiś tam jakiś korowy, i mam nadzieję, że nie wyrzucam jakichś tam odbiorcy teraz, ale czuję, że bardzo rezonujemy dla ludzi, którzy mają bardzo wysoki poziom anxiety, stress, lęku, trochę zagubieni, nie że we świecie, tylko że po prostu taki codzienny, że tak próbują się odnaleźć, odkryć i tak czują się taki niepewność. Duża muzyka cierowa jest bardzo o takim niepewności.
1: Więc... Gdyby Kajko i Kokosz byli muzykami, a nie postaciami z komiksu, to byśmy byli my. Ewentualnie Asterix i Obelix, Romulus i Remus, Paweł i Gaweł, Flip i Flop,
0: tak,
1: tylko że postpunkowi.
0: Tak, to zapraszamy do sugerowania innych duetów, którymi może być zespół Cher, to zadanie dla naszych słuchaczy. Ale jeśli chodzi właśnie o to anxiety w waszej muzyce, wydaje mi się, że to nie jest tylko w waszej muzyce, ale jakieś anxiety bardzo mocno jest sprzężone z tym postpunkiem, który aktualnie sobie żyje w świecie.
1: Aktualnym, dokładnie. No ta muzyka skąd się bierze i nie chcąc uderzać czy uciekać w jakieś takie retro, no to obserwując bardzo wiele sytuacji, które się dzieją, wojny, sytuacja ekonomiczna, nierówności różne, no to my wszyscy jesteśmy jakby posrani i niepewni. I z tego miejsca jakby trudno, żeby inna muzyka wychodziła, a już nie mówiąc o tym, że jakakolwiek muzyka, żeby była autentyczna w takim... W sensie trudno, żeby muzyka była autentyczna i jednocześnie nie miała w sobie chociażby pierwiastka tego lęku, albo do tego lęku się w jakiś sposób odzywała i wracała, nawet w jakiś pozytywny sposób, ale no do tego lęku jest cholernie dużo aktualnie.
3: No. My też jesteśmy osobami, które by nie chcieli, wiesz, chować głowy w piasku i no raczej, żeby tak ignorować, wiesz, i udawać, że wszystko jest okej, wolimy...
1: I udawać właśnie, no, tak,
3: wolimy
1: tak,
3: po prostu
1: tak.
3: Jak najbardziej czuć to, jakoś przekazać.
1: I można się bawić w różne rzeczy i można się bawić formą i przebierać się i tak dalej, ale jednak w którymś momencie trzeba spojrzeć w lustro i powiedzieć, no dobra, jakby o co chodzi, jakby skąd to wszystko wychodzi, a wychodzi z tego, że jesteśmy bardzo... przerażeni. Czy zerwowałem?
3: Tak, o co chodzi?
1: Kura był kilka dni temu na koncercie Maty na Stadionie Narodowym i bardzo mu się podobało. I widzę, że zaczął zauważać rymy w języku polskim.
0: Okej, czyli wiemy, z kim będzie kolejna współpraca. Tak. Po prostu...
1: Z Dodą i Fagatą, co nam się marzy.
3: Kola od Mata.
0: No. Tak, czyli jednak miał być art rock, a zaraz będzie rap rock.
1: Mówiąc właśnie o znanych duetach, najnowszy duet Doda i Fagata.
3: Tak?
0: Naprawdę?
1: No one były na Stadionie przecież Narodowym, Doda? Razem w duecie, dwie osoby, Doda z Fagatą. Albo ty wtedy wyszedłeś, albo kura wyszedł z koncertu Maty, bo szedł do Piotra Stelmacha w 357 dać wywiad. No,
3: cały czas patrzyłem, kiedy Ubera musiał
1: założyć. I ominął cię po prostu
3: Ale Fagata nie było pierwszy dzień, na drugim.
1: A były dwa dni, tak, a to nie widziałem.
3: Moving on.
0: Okej, okay, moving on. Moving
1: pokażę
0: on.
1: Ci w przerwie ten duet.
0: Nie spodziewałem się Fagaty w trakcie tego wywiadu, a tutaj okazuje się, że odkrywamy bardzo ciekawe muzyczne rejony.
3: Przepraszam.
0: O, Fagata w naszym studiu. Wow.
1: Nie wiem, czy byś się zmieściła w te drzwi.
0: Dobrze, nawet to były efekty dźwiękowe. Dzięki, Kuba. Właśnie Jakub Wysocki jest za konsolą i go nie przedstawiłem na początku wywiadu, więc musiał się przypomnieć.
1: Cześć,
0: dobrze,
1: Kuba.
0: Że w taki sposób. Dobrze, wracając do anxiety, do wpływów punkowych, art-rockowych, to jak się spojrzy na scenę brytyjską aktualnie, obecnie, to często ten post-punk idzie właśnie w kierunku bardzo artystycznym. Coś, co się obecnie nazywa crankwave'em, niektórzy tak się powołują na ten termin, a tak właściwie to jest po prostu odmiana post-punk revival. To jest cała obecna nowa scena.
3: Crankwave, dobra.
1: Mówimy tak. O takiej zimnej fali jakby, czymś
0: tak.
1: Takim?
0: Tak, okay, mówimy okay.
3: Ale Interpol takie revival? Czy
0: nie, to jest nowsza fala. I to jest fala, która na przykład idzie w kierunku, to jest Black Country New Road. To są dosłownie zespoły, no tak. Które się łapią na te fale. Trochę Fontaine's DC próbują udawać, że są na tej fali, aczkolwiek oni są już chyba zbyt popularni.
3: No.
0: Więc nie musimy ich tam zapisywać. To jest English Teacher na przykład.
3: A dobra. No,
1: to jest bliskie określenie naszej muzyki.
3: Obczajmy.
0: Tak, więc myślę, że szukałem w ogóle, bo to był, nie pamiętam teraz w jakim magazynie, ale w jakimś po prostu brytyjskim magazynie nowa fala post-punku została nazwana tą falą Crankwave. I szukałem...
3: 2019. Był wymyślony nazwę, przepraszam.
0: Tak, tutaj jest dodatkowo fact-checking, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony.
1: Jeszcze przed popularyzacją AI. Teraz wydaje mi się, że dużo crankwave udałoby się zrobić w Suno.
3: Tak.
0: Nie dałoby się.
1: Nie dałoby się.
0: Nie.
1: Challenge accepted.
0: Tak, wracacie teraz po tym wywiadzie i pierwsze co to odpalone Suno i tworzymy.
1: Zakładamy trzy nowe crankwave'owe zespoły. Dowiedzieliśmy się o nowym genre, nowym gatunku muzyki.
0: I przede wszystkim rap rockowe musicie jeszcze tak, zespoły. Tak. Tutaj myślę, że Suno by mogło trochę pomóc. Tak, no. I jeśli chodzi właśnie o te nowe brytyjskie zespoły, to one właśnie często idą w stronę, żeby to nie były brzmienia czysto punkowe, ale żeby to też były właśnie brzmienia mieszające się z art rockiem, żeby no właśnie w jakiś sposób ta niepewność była oddana w tej muzyce i ona jest właśnie czasami objawia się na różnych płaszczyznach, bo czasami to są tematy polityczne, jak wspomnieliście, bo sytuacja jest niefajna, czasami są to kwestie czysto społeczne i życie w social mediach, życie w czasach AI, to wszystko wywołuje ten lęk, niepewność. To są często kwestie emocjonalne i uczuciowe, bo przecież o tym głównie na przykład opowiadają Fontaine's DC, już wspomnieni. A wasza niepewność w czym się objawia? No bo patrząc na wasze teksty, to też są kwestie relacji międzyludzkich często.
3: No, myślę, że główne jest jakieś skupienie na międzyludzkim... ten niepewność. Bardziej w takim, że ciężko się może też sam ze sobą, żeby się trochę podwalać, żeby być sobą, żeby w ogóle wejść w te interakcje, trochę kwestionowanie siebie non-stop, że budzi się i nie pozwalać sobie po prostu na istnienie, tylko że musisz być jakiś albo dopasować się gdzieś tam i próbować i po prostu te różne takie skrajne myśli, gdzie tak ciągną w różnych stronach i nie da się po prostu pójść w jedną stronę. Dużo chyba też jest taki wewnętrzny tutaj faktycznie. Są jakieś tam relacyjne, ale bardziej to są, jak są już taka łączenie z innymi ludźmi, bardzo często to są takie w jakiś sposób euforyczne, że tak day by day albo love ad, że próbuję, zawsze jest takie epickie takie dążenie do taki uplifting w tych utworach. A te takie mocniejsze to bardzo często są takie self-affecting, takie wewnętrzne kłopoty.
1: No a tych kłopotów jest nieskończoność i można tak. Z nimi przybierać. Pierwsza płyta była o problemach, druga i trzecia, a wydaje się jakby jest gorzej. Ja na przykład boję się, że będzie wojna i będę musiał pójść do wojska i albo umrę, albo no będę musiał być na wojnie. Więc ta sytuacja jest gorsza niż była, jest więcej lęku niż było, ale też od takiej strony bardziej przyziemnej i muzycznej no to jesteśmy po prostu lepszymi muzykami, lepszymi artystami niż byliśmy, więc udaje nam się to trochę lepiej gdzieś ugryźć. No. A tematy są naprawdę podobne. Właśnie to, co powiedziałeś o tym Loved, ale na przykład Day by... No to są... Loved 6 lat temu było napisane i mamy ciągle jakby, wydaje mi się, że te same... Dlatego na przykład na drugiej płycie zrobiliśmy utwór Loved 2. Bo pomyśleliśmy, że to jest w sumie bardzo podobna rzecz. Było też tyle samo utworów. Day by Day pierwotnie miało się nazywać Loved 3, bo to jakby jest coś po prostu takiego, co nas tak dotyka w jakiś sposób i jest taki rodzaj tej euforii, o której Kura mówi, takiej, ona nie jest taka wesoła, tylko jest jakaś taka skończona w tym swoim wszystkim i że widzimy ten koniec i próbujemy go schwytać. Więc bardzo dużo rzeczy się u nas pojawia, tylko się przeformułują przez to, jakimi my jesteśmy ludźmi, bo jesteśmy no 5 lat starsi od pierwszej płyty większy mieliśmy budżet na tę płytę teraz i lepiej gramy, więcej osób było w to zaangażowanych, ale wzruszenie jest bardzo podobne, lęk jest bardzo podobny. Potrzeba wyżycia się w poszczególnych utworach i pokazania jakiejś takiej agresywniejszej swojej strony jest bardzo podobna, tylko że zmienia się trochę medium, zwiększa się skład.
3: No i umiejętność, jak mówiłeś.
1: I umiejętność.
3: Komunikowanie, bo ja trochę mam tak...
1: Umiejętności komunikowania, tak.
3: No bo bardzo mam tak, że chyba kilka osób powiedzieli, że jak to... Ta najnowsza płyta jest nasza najmocniejsza na pewno i że jak to się stało, że jesteśmy coraz mocniejsi gramy, a tak trochę czuję, że na przykład pierwsza, druga epka to wiesz, to jakby próbowaliśmy jakieś odkrywać, jakieś tam różne rzeczy, to były próby, żeby stworzyć, mi się wydaje, po prostu ten pleonazm, co teraz mamy, że po prostu cały czas miałem w głowie Cher, który jest teraz i się cieszę, że w jakiś tam sposób najbliżej udało nam się skomunikować jakiś dźwięk, co chcieliśmy, przynajmniej z mojej perspektywy, co chciałem od początku.
0: Tak, to jest bardzo, bardzo spójne z moimi spostrzeżeniami, no bo każdy by zauważył, że te brzmienia są mocniejsze, tak. Te brzmienia są konkretniejsze w takim rockowym znaczeniu. I na tym albumie brakowało mi Love at 3 i trochę liczyłem, że ono się pojawi, ale dobrze, w takim razie Day by Day ja sobie będę w głowie tak nazywał Love at 3 i to będzie dla mnie taka nazwa, którą ja się będę posługiwał. No ten rozwój w waszej muzyce jest bardzo widoczny właśnie głównie dlatego, że te brzmienia są mocniejsze. Myślicie, że jeśli dalej będziecie teraz pracowali nad kolejnym albumem, mam nadzieję, że już jak najszybciej, to będzie to jeszcze bardziej podkręcone.
1: Ja mam nadzieję, że nie jak najszybciej, mam nadzieję, że nie będziemy szybko pracować nad nowym albumem.
3: No pracować,
1: nadzieję,
3: to myślę, że tak, ale żeby tak finalizować.
0: No
3: to,
0: nie, no słuchajcie, Su, no i wiecie, bardzo... za tydzień macie.
1: No, zapomniałem, Jezu, nienawidzę AI. Zapomniałem,
3: będziemy
1: bardzo
3: promować za miesiąc
1: wszystkiego, co Suno. A ostatnio Suno weszło ze Splice'em w kolaborację i jest wbudowane w Abletona, gdzie w niektórych tych wtyczkach nie trzeba już bawić się w syntezatory rakowe, szukać nowych rzeczy, tylko mówisz, kurde, weź mi takie zrób połączenie, żeby było pipu, pipu, pipu i się robi. Nienawidzę po prostu antychrysta. A o czym mówimy? Mam nadzieję, że niedługo, że na razie będziemy mieli chwilę spokoju od takiego songwriterstwa, aczkolwiek z drugiej strony płytę, no właśnie, płytę nagraliśmy w grudniu, zbierać te pomysły. Byliśmy w studio, w Zamiast Studio u Kuby Korzeniowskiego w grudniu. No i od tamtej pory to były zmiany aranżacyjne, a songwritersko zacząłem zauważać od 3 tygodni, że zaczynają mi jakby muzyka u mnie wychodzi zazwyczaj z pracy, a czasem te piosenki się same pojawiają gdzieś w głowie. Od 3 tygodni mi przychodzą, może od miesiąca. Zaczęły wracać po pół roku nowe piosenki. Może nawet one mi nie przychodziły, no bo byłbym w takim miejscu rozkroku, że ja nie mogę mieć nowych piosenek, bo jeszcze są stare. I widzę, że nie znosi próżni głowa człowieka i coś zaczęło się pojawiać. Więc cofam to, co powiedziałem. Mam nadzieję, że niedługo zaczniemy pracować, ale tak na swoich warunkach powoli, ciepło, czule wymieniać się właśnie takimi muzycznymi prezencikami, a praca taka muzyczno-rzemieślniczo do wyżygania będzie jeszcze trochę nie.
3: Ale czy będzie mocniejsze, było pytanie.
1: A czy było mocniejsze? Mam nadzieję, że to będzie jakaś taka asymptota idąca w stronę punku, jednak nigdy go nie dotykająca.
3: Okay. Tak, no fajnie to brzmiało.
0: Jest, tak, to jest bardzo fajne stwierdzenie. Wydaje mi się, że jest właśnie sporo takich zespołów, które sobie gdzieś tam właśnie idą w kierunku tego punku.
1: Dąży do punku, jednak tak. Nigdy go nie osiągając.
0: Pytanie, czy można osiągnąć całkowity punk?
1: Tak. Wydaje mi się, że są jakieś takie... Pink Flag mają taki fajny cytat. Ktoś mówił, że jakby, że czemu ludzie mówią, że jesteśmy art punkiem? Jesteśmy po prostu art. Chyba, że powiedzieli po prostu punk. Nie pamiętam.
3: Oni powiedzieli
1: art.
3: Na pewno?
1: Nie, to zaraz nie, sprawdzę.
3: Bo ja wiem, że Idols też zrobili takie coś. Powiedzieli, że jak to art punk. Punk po prostu jesteśmy.
1: A, po prostu punk.
3: Punk jest ten...
1: Wydaje mi się, że są takie, że jak słuchasz, no to masz takie, że kurno wiadomo, że to jest punk. A dosłownie wczoraj rozmawiałem z moim kolegą Kubą, który pracuje w radiu i bardzo się zna na muzyce i nie znał mojej, w sensie naszej twórczości Cher i powiedział mu, że to jest postpunk i kolejnego dnia posłuchał sobie tej muzyki i powiedział, ja bym nie nazwał tego postpunkiem.
3: I nie dał przykładu. Jakby
1: i właśnie nie dał przykładu, czym mogliśmy by być.
0: Okej, ja jestem w radiu, nazywam to postpunkiem i mam jeden do jednego.
1: Kuba, słyszysz to?
3: Chciałem też w sumie dodać, że czuję, że punk jest bardzo agresywny, jakby oczywiście jest to agresywne i z mojej perspektywy, jako osoba śpiewająca, ja dopiero się uczę, jak być agresywny. Więc może w moje uczenie się być coraz bardziej taką, pozwalać sobie na tą agresję, to może faktycznie wyjdzie taki bardziej punkowe rzeczy. Że ogólnie czuję, że wychodzę z miejscu bardziej taki, no taki wrażliwy, taki, wiesz, No taki, no taki wrażliwy.
1: I delikatny?
3: Delikatny. I, ale bardzo chciałbym się nauczyć być po prostu bardziej agresywny, taki asertywny. Nie, że taka, wiesz, bezsensowna agresja, ale taka, że ustawienie swoich granic mocno. Że na przykład w zeszłym roku chyba byłem na Nofie i tam grało Lambrini Girls.
0: O, ja też byłem na tym koncercie.
3: Tak, niesamowite. Ja po prostu ryczałem podczas tego koncertu, bo to było tak pięknie, widać po prostu zespół, które bardzo konkretnie mają jakieś zasady, bardzo konkretnie ich przekazują i no po prostu to było bardzo, bardzo czytelne to było i bardzo... No po prostu był to bardzo piękny dla mnie i jest coś, co uczy się, wiesz, że mogę mieć bardzo konkretne potrzeby i mogę ich komunikować.
0: Tak, i akurat Lambrini Girls to jest ten przykład osiągnięcia punku, no. Bo tak, to jest bardzo punkowy zespół, też bardzo polityczny zespół, więc no. one mają bardziej właśnie to zabarwienie polityczne, nie introspektywne, ale tak, to był mega fajny koncert, też tam wtedy byłem, tak, to było bardzo ciekawe.
3: W ogóle ten off dla mnie był bardzo fajny, bo tam też był soft play, a ogólnie ja bardzo lubię takie klimaty, no powiedzmy, ale taki punkowy i tam też był soft play, ale w ogóle punk ma taki dziwny rzecz na mnie, że ryczę podczas zespołu, jakby koncerty punkowe. Po prostu jest coś, jakieś piękno w tym, które widzę, że to mi bardzo jakoś... No, podczas soft play jest jedna taka piosenka, nazywa się Everything and Nothing.
0: To jest moja ulubiona piosenka.
3: I po prostu ryczałem, byłem w pierwszym rzędzie i po prostu było tak pięknie. I no, tak.
0: Okej, byliśmy w tym razem też, zwłaszcza, że oni grali to wtedy tylko na mandolinie.
3: Tak,
0: w wersji na albumie ten utwór jest taki potężniejszy muzycznie. Bo tam są skrzypce, ten utwór ma takie potężniejsze brzmienie, ale na żywo
1: mandolina
0: to jest...
1: jeden wokal.
0: Mandolina i wokal.
3: No i ten wokal, po prostu taki krzyk, taki zdesperowany, że o stracie, ale po prostu, no jest to piękne, że taka akcept tej takiej smutnej żałoby i no taka ogromna akceptacja swoich emocji jest po prostu bardzo imponująca.
0: Tak, bo to jest utwór o śmierci przyjaciela, napisany w trakcie pandemii i on ma bardzo, bardzo ciężki ładunek emocjonalny. Uwielbiam ten utwór i uwielbiam tam ten koncert, bo to było coś fantastycznego. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że w trakcie koncertu, którym jest krzyk, pojawiają się łzy.
3: No.
0: Ciekawe.
3: Jest to chyba w jakiś tam sposób po prostu dla mnie taki bardzo freeing, taki uwalniający,
1: wyzwalający
3: po prostu widzieć po prostu osoby, jak skończę to ładnie za sekundę. Po prostu tak, że po prostu unapologetically po prostu oddają swoje w jakiś tam sposób negatywnych emocji, jakieś emocje, które może większe, tym bardziej dodam, że w Anglii, bo ja się wychowałem w Anglii, Anglia jest, może to też dlatego tak mam taki coś, Anglia też jest takim krajem, co bardzo rzadko się tak wyraża to, co czujesz, jakby złego, no jak dobry, to też bardzo, ogólnie się mówi zawsze, że jest spoko i idzie się dalej, a jest to fajnie, tym bardziej widać ludzi, którzy wywodzą z tej kultury, po prostu idą przeciwko tego i po prostu oddają wszystko na wierzchu. I jest to bardzo piękne dla mnie.
0: Trochę ci się wciąłem, Hubert, sorry.
1: A nie, to ja się tobie wciąłem, ale pomyślałem o tym, bo ja też znam ten utwór i bardzo go lubię. I pomyślałem, że właśnie może, bo ty tak ładnie powiedziałeś, w sensie, że jest to o śmierci przyjaciela i że jest bardzo duży ładunek emocjonalny. I już kilka razy padło z naszych ust to komunikowanie się. Ja to gdzieś uważam za taką drogę czar, która idzie w dobrą jakby stronę i którą pewną pracę, którą wykonaliśmy, ale jakby dowód na to, że jesteśmy lepsi w tym, co robimy, jest to, że właśnie lepiej komunikujemy pewne rzeczy. Masz pewien problem, coś cię dotyka i bardzo boli i żeby zakomunikować, bo też taki temat jak śmierć przyjaciela w ciężkiej chwili można byłoby przekuć na słabą piosenkę. Można by to zrobić w słaby sposób po prostu, który nikogo nie dotknie, który ani ciebie nie wyzwoli, a nawet jak ciebie wyzwoli, bo na pewno muzyka ma też ten wymiar terapeutyczny i autoterapeutyczny, to nikogo nie ruszy. A tutaj wszyscy gdzieś znaleźli w tym coś, co jakby to nie był ich przyjaciel, to nie była ich ciężka sytuacja. Oni powiedzieli, no my też tak mamy i też to rozumiemy bardzo i pozwolić komuś to przeżywać, no to jest coś, do czego my dążymy i na tej płycie udało nam się to lepiej. mam nadzieję, że będziemy jeszcze lepsi. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze większe emocje gdzieś przywoływać właśnie. Ale to właśnie gdzieś się według mnie sprowadza do tego komunikatu i do tej cykliczności, że jest to Lovet, potem Lovet 2, potem Lovet 3, że my, że ciągle mamy coś w sobie. Mamy nawet takie rzeczy, jak no trudno jest mówić o muzyce, trudno jest mówić o sprawach wizualnych i mamy takie żarty wewnątrz czer, że na przykład jak jesteśmy w trakcie produkcji płyty, to kura od 5 lat mówi mi, że o, w tym momencie to zrób taki wir. Ja od 5 lat na przykład nie wiem, czym jest ten wir i kura na przykład kręci się wokół siebie. Mówi, wiesz, takie i ja coś robię i to jest gdzieś okej, ale ta potrzeba nie jest zaspokojona. Jest druga płyta i jest trzecia płyta i ciągle się wokół tego na przykład wiru i takich rzeczy jest bardzo dużo, bo ja też mam, gdzie mam jakieś pewne wzorce, do których wracamy co roku, robiąc szkice, robiąc dema, idąc do studia, wydając płytę, pewne rzeczy, które, że ja chcę mieć coś. I raz się uda lepiej, raz chcę mieć gorzej, ale ciągle nie mam tego, że na przykład to Day by Day jest według mnie najlepszym z tych Lovet, powiedzmy, z takiej skończoności historii, z takiego dużego ładunku emocjonalnego, który jest jednocześnie bardzo smutny i bardzo ekstatyczny. I my dzisiaj graliśmy na próbie i były ciarki w ogóle i było jakieś takie wzruszenie. I grając Lovet nawet na próbach jest coś takiego, że ta próba jakoś słabo idzie, albo nie widzieliśmy się jakiś czas, bo na przykład gramy na początku nowe utwory, bo je musimy najbardziej rozegrać. I to otwory na początku nam słabo jest takie. I że jest słabo. I później gramy Lovet i nagle po prostu coś wchodzi. Czegoś dotykamy, czego chciałbym dotykać jak najwięcej. I mam nadzieję, że te chyba skończoną ilość komunikatów, bo nie wydaje mi się, że możemy gadać w nieskończoność wczer, że po prostu na każdy temat moglibyśmy się wypowiadać. Chodzi mi muzycznie i artystycznie, ale na te tematy, które chcemy poruszyć, to jesteśmy w tym komunikowaniu, nawet jak nie lepsi dla słuchacza, choć wydaje mi się, że to jest tego element, to dla samych siebie, że ja czuję się teraz bardziej spełniony niż po pierwszej, po drugiej płycie. A mam nadzieję, że przy kolejnej będę jeszcze bardziej. Aczkolwiek zobaczymy.
0: Tak, przy Day by Day jest już jakieś chociaż częściowe spełnienie. Może jeszcze nie ma pełnego wiru osiągniętego, ale myślę, że to jest fajny moment, żebyśmy złapali oddech i po prostu puścili naszym słuchaczom Day by Day.
3: O, super.

0: To było Day by Day, czyli utwór spokojny, taki, żebyśmy mogli sobie teraz odetchnąć, trochę wolniejszy nastrój się wczuć, ale to może przyspieszmy i teraz może parę szybkich pytań, które nam trochę ustawią tą dalszą część rozmowy.
1: Obudź się.
0: Tak, możecie odpowiadać tak, one są tak, nie, więc jest jakby pod tym względem łatwo. Dobra, to zaczynamy. Mając do wyboru krzesło i fotel, zawsze wybierzemy krzesło.
2: Tak. Nie. Oczywiście, że nie. Nie. Ja
1: fotel.
2: Nie.
1: Raczej w fotelu. Nie. Szybkie. Tak, nie.
0: Miało być kolejne pytanie. Nagramy Love at 3.
2: Tak.
0: W sumie to tak.
2: Nie,
0: przed
2: bo nagraliśmy.
0: Wolelibyśmy zagrać 365 koncertów w chmurach niż jeden na Narodowym.
1: No. Nie, 365 trochę dużo, ale fajnie by było. Jeżeli wszystkie są 100 ludzi, taki 100 ludzi.
0: Wszystko max.
1: No to ja. To
2: ja na Narodowym.
1: Tak? No to ja chmurę.
0: O, mamy pierwszy zgrzyt. Mam talent, wspominamy lepiej niż Must Be The Music.
1: O, jako doświadczenie produkcyjne?
2: Chyba nie możemy mówić takich rzeczy, szczególnie w radio, negatywnych, a nie pozytywnych.
1: Obaj były mega ciekawe.
2: Jak było pytanie, że wspominamy lepiej. Nie.
1: Dobra, idę z tropem Huberta.
0: Dobrze, kolejne znowu miało być o mocniejsze brzmienie, to przerobiliśmy. Chcemy rozbudować nasz zespół o nowych członków.
2: Tak. No,
1: dążymy do tego.
0: Pracujemy już nad kolejnym albumem?
1: Nie. No w głowie tak, ale nic poza nią. No jego i Huberta jeden pomysł, który tam miał.
2: Nie, ja już mam 8 pomysłów, ale to jest praca taka, no...
1: Bardzo wolne, szybkie.
2: Tak, pracujemy.
0: Wizerunek klaunów to tymczasowa kreacja.
2: Tak. Ale szybko mi poszło.
1: No, nie wiem, na razie tak.
0: Okej, czyli niekoniecznie tymczasowa.
1: Ja bardzo dobrze żyję w tych klaun, więc ja nie wiem, czy ja...
2: A ja mówię, że tymczasowa.
1: No może nawet zrobimy tak, że się rozdzielimy, nie zespołowa, ale będziemy różnorodni. Ja bardzo mi się spodobało być klaunem, więc ciężko mam to, żeby oddać, ale no tutaj jest skrzyd.
2: Szybkie pytania.
0: Dobra, nie, zostańmy przy tym temacie klaunów, bo ten temat jest, myślę, że bardzo ciekawy. Jest. W ogóle skąd to się wzięło?
1: Tak szczerze, ja czuję, że ja kiedyś bardzo tego chciałem i to było tak wyrzucone, bo było takie nie. Ale któregoś dnia...
2: Że czuję, że tak po prostu było, że to z 3 lata temu, no z 2 lata temu.
1: Było coś, ja chyba chciałem.
2: Z 2 lata temu, że kolejny pomysł, to bo my zawsze uderzyliśmy w różne stroje, były jakieś stroje z krawatów, mowa o pracy, mowa o dżentelmeństwie, o estradowości. Chwilę 3 koncerty zagraliśmy, że ja byłem raperem, cały na biało, akurat był metalowcem, cały na czarno. Są bardzo trudno znaleźć te koncerty. Zawsze szukaliśmy i w pewnym momencie był pomysł na klaunów, z 2 lata temu, na co ja powiedziałem, że nie, bo mi się to nie podobało.
1: Ale któregoś dnia pamiętam, że byliśmy na próbie i po prostu miałem makijaż ze sobą i zacząłem sobie malować i było takie, ej, w sumie spoko to wygląda.
2: Tak mogło być. Na pewno w pewnym momencie, że Kura trochę nie odpuścił, a trochę no te jakby do tanga trzeba dwojga. I te pomysły jak mamy taką zasadę, że jeśli jedna osoba nie jest pewna, a druga tak, no to to robimy. Ale no te klauny mi się nie podobały. Akurat miał taki pomysł, więc nie zrobiliśmy tego. A później Kura nadal miał ten pomysł, a mi się spodobało, więc było dwoje i poszliśmy w to. Jeszcze w takim chyba okej momencie, bo teraz bardzo dużo w ogóle jest klaunów. Jakby jest, nie wiem, czy zauważyłeś.
0: Jest, bardzo dużo klaunów jest?
2: No i jest od groma klaunów, są artykuły na Vogue'u i że klaun wszędzie klauni. Dosłownie
1: Armageddon, czy coś?
2: Tydzień po nas w bazie w Krakowie jakaś dziewczyna ubrana za klauna grała w tym samym klubie. Klaunów jest bardzo dużo, nawet poznaliśmy ostatnio... poznaliśmy pewną artystkę, która po spotkaniu z nami
1: stała się klaunem.
2: Przed spotkaniem, jakby spotykając nas, powiedziała, ale konkretne stroje, a ja na siebie nie mam żadnego pomysłu. Dosłownie minął tydzień i ona zrobiła utwór o klaunie i przebrała się za klauna i ma makijaż klauna. I
1: więc
2: teraz jest bardzo dużo klaunów i może to jest we mnie jakaś taka bardzo prosty, nawet nie bunt, ale pewna taka potrzeba bycia prawie ta asymptota, o której mówiłem, że skoro już teraz mamy te klauny, to ja już nie chcę, jakby, ale to jest takie naturalne i niekoniecznie mam w tym rację, tylko że po prostu tak czuję. A akurat bardzo dobrze wygląda jako klaun.
1: Ja bardzo dobrze czuję jako
2: klaun. I się dobrze czuję jako klaun, a to jest chyba ważniejsze.
1: W ogóle, bo chyba też bardzo fajnie jest z tym, że jakoś czułem, że inni ludzie się ubierają jako clown, że bardzo lubimy stworzyć taki świat poza takim codziennością. I ten, po prostu ten wizerunek clowna bardzo fajnie wyciąga ludzi o taki, no taki codzienność, że wchodzisz do przestrzeń i jesteś tak szybko uderzony z czymś nowym, które trzeba jakoś, jakoś ogarnąć, rozumieć. I w ogóle ten clown jest takim bardzo łatwym wejściem do jakiegoś absurdu. I no mi się jakoś, ja bardzo czuję, że nawet patrząc na siebie, jak sobie występuję, to występuję z większą pewnością jako clown i dosyć mi się podoba, jak wygląda ten. Ale tak, w ogóle, bo chciałem coś powiedzieć, jakby wy słuchacze nie zobaczycie to, bo mam zdjęcie, ale mogę opowiadać, że wyskoczył jakieś reklamy na jakiś koncert w Hydrozagadce, jakiś zagraniczny zespół i oni też są jakby clownami. Jest bardzo śmieszne, bo oni zrobili zdjęcie dokładnie prawie jedno jednego, jak my ostatnio, na niebieskim tle i że bo jest jakaś opowieść, że ogólnie jak się robi rzeczy, to się gdzieś tam manifestuje i jakby te pomysły jakoś wspólnie rodzą się i to
2: hive
1: się
2: jako mind.
1: Hive mind, nie? Że to po prostu gdzieś tam się rodzi i chyba mamy takie coś, że jak już widzimy, że ten hive mind jest za dużo, to trochę odpycha nas i idziemy dalej. Jak na przykład byliśmy gentlemanami, to byliśmy powiedzmy jeden z nielicznych w garniturach, a powoli, pół roku później zauważyliśmy, że każda osoba, która chciała zmienić wizerunek, była w tych strojach.
0: Tak, była fala zespołów w garniturach i to w pewnym momencie było dużo tego.
1: Zobacz.
0: To jest dosłownie identyczne. No tak, mogę tylko potwierdzić naszym słuchaczom, że tak. Wow, nie, to jest aż niesamowity zbieg okoliczności.
2: I absolutnie na pewno nie, tutaj nie mamy się za trendseterów, bo to są ani nie nasze pomysły, ani też tych osób, które były chwilę przed nami i ten, tylko są pewne tematy, które się mówi bardziej wprost bądź mniej wprost, a komedia bardzo dobrze mówi, komedia to jest absurdalnie złe słowo, bo nie chodziło mi o to, że jakby absurd ma pewne jakieś środki komunikacji, której nie ma na przykład mowa. I wydaje mi się, że z tego to wychodzi, że był problem od razu po COVID-zie właśnie z pracą. Nie wiadomo było w ogóle o co chodzi w sensie jako koncepcie pracy, że niektórzy pracowali zdalnie, bardzo dużo osób straciło pracę i tak dalej. I nawet jeśli to nie byliśmy

0: Ale no to, no czer to nie jestem ja i kura, tylko jesteśmy my razem tworząc coś i zapraszając do tego no coraz więcej osób.
1: Tak, to jest myślę, że bardzo fajne, że wokół tego konceptu klaunów nagle zebrała się społeczność, bo ja byłem na tym koncercie, o którym wspomnieliście, na koncercie w Krakowie w bazie.
2: A, właśnie, faktycznie, no i to najbardziej właśnie
1: I rzeczywiście tam było, ja nie byłem przebrany za klauna na tym koncercie, więc się wyróżniałem i byłem aż zszokowany, że rzeczywiście utworzyła się cała wielka społeczność klaunów, która się zebrała w tej piwnicy krakowskiej.
0: To było bardzo miłe, nas bardzo to zaskoczyło i to było w ogóle kilka grup osób, co było ciekawe, że oni się nie znali, że to nie była jedna grupa przebrana za klaunów, tylko jeden duet, jedna dziewczyna, tutaj ktoś. Było to niesamowite, bo nagle po bazie jeszcze my wszyscy w strojach klaunów, że strasznie się zrobiło cyrkowo właśnie.
2: Mi się na przykład potwierdziło ten pomysł, że to widziałem coś więcej niż po prostu klaun albo my, że po prostu jest to jakieś miejsce, że ludzie mogą się bardziej jakoś wyrażać.
0: A ja powiedziałem właśnie, zrobiliśmy swoje, teraz pora pójść dalej.
1: Tak. Dobrze, to ten temat wam zostawimy do przedyskutowania na osobności, żeby już się nie wcinać w spory zespołowe. Ale jeśli chodzi o samego tego klauna, to używacie często to połączenie, że klaun i jakaś scenografia cyrkowa. Czy to jest... Bo mi się często, patrząc na klaunów, jakimi wy jesteście na scenie, bardziej kojarzy koncept takiego smutnego jednak błazna, który chce przekazać więcej. Czy może to jest lepsze dopasowanie niż właśnie ten koncept cyrkowy?
2: Tak.
0: A no to na pewno. W sensie, no cyrk to... No, nie ma nic ciekawego właśnie w klaunie, który jest w swoim naturalnym środowisku, właśnie wyciągając go z tej estrady, z takiego, no idąc do cyrku i nie widząc klauna, to jest już ciekawsze niż jakby brak klauna w cyrku jest ciekawszy niż klaun w cyrku, wydaje mi się. A jak gdyby tego, i teraz pytanie jest, no to skoro nie ma tego klauna w cyrku, to gdzie on jest? No i my się pojawiamy w różnych miejscach, bo ten klaun ma również życie.
2: Szuka swój dom.
0: I pytanie, w którym momencie wychodzi z tego cyrku i czy ten cyrk kończy się tam, gdzie jest ten namiot, czy może zostaje z nim w aucie, w komunikacji miejskiej, na jakimś side gigu, czy na wydziale onkologicznym. Tam mam wrażenie, że bardzo dużo jest klaunów zawsze wokół małych dzieci z łysymi głowami, więc... Tak,
1: znaczenie klauna może być uzależnione od tego, gdzie ten klaun się znajduje. W waszym przypadku jest to połączenie no dość, chciałem powiedzieć dość nietypowe, ale obecnie więcej zespołów idzie w tym kierunku, więc już coraz bardziej jest to typowe.
2: Chyba nawet osobę, ostatnio ktoś zobaczył plakat cyrkowy i zrobił story 3 razy, tagując 3 różne zespoły.
0: Tak, było. Maciek z Hageo to był. No bo to jest popularne. A też jakby no tak upraszczając, no bo my też wychodziliśmy, no mówimy tutaj o jakimś absurdzie, właśnie mówiącym o sytuacji na świecie nieciekawej, ale no to też sam w sobie to jest bardzo taki mocny komunikat, po prostu sceniczny, tak? Że to jest mocne, że to jest, mamy makijaż, mamy strój, że na przykład nie mając na coś na siebie pomysłu, no to taki klaun bardzo wiele rzeczy scenicznych rozwiązuje, bo nagle mamy pewną grupę, nagle mamy pewną historię, różne
2: klarowny
0: konteksty,
2: obraz.
0: Bardzo, bardzo klarowne jest to, a no, nie ma puenty.
1: Tak, poza tym, że tak krążymy wokół tego pleonazmu, to chciałbym zaraz z wami na ten temat tego albumu porozmawiać, ale do tej pory słuchaliśmy tylko jeden utwór, więc może po prostu damy naszym słuchaczom teraz trochę muzyki i może pójdźmy w stronę IDC, czyli utworu, który w ogóle zaczyna pleonazm. Jest to myślę, że dość... Kuba, pójdziemy w kierunku IDC? Tutaj potrzebuję kiwnięcia głową za konsoli. Tak, pójdziemy w kierunku IDC. Czyli zaczynamy pleonazm i zaraz o tym albumie porozmawiamy więcej.

0: To było IDC, czyli utwór otwierający album Pleonasm. Czy może macie jakieś spontaniczne myśli, które wcale nie były przedyskutowane do tej pory, które chcecie powiedzieć na temat tego utworu?
1: Tak, właśnie spontanicznie przypomniałem sobie fakt, słuchając otwieracza tego albumu IDC Pleonasmu, że utwór ten rozpoczyna cały album hasłem Nothing Makes Sense Now. I było to, w sensie, no oczywiście słowa były zamierzone i utwór również był, w sensie później go świadomie wybraliśmy jako pierwszy, ale umknęło nam to, że on zaczyna się od tych słów i nie rozmawialiśmy o tym, nie mówiliśmy, żeby zaczęło się od czegoś takiego wprowadzenia w aktualny stan, w jakim możecie spotkać Cher, tylko po prostu jakiś taki... Nie wiem, czy komentarz, na pewno nie refleksja, przynajmniej nie moja, bo ja mam mało jakoś refleksji chyba, ale takie właśnie chciałbym uznać to jako takie wymsknięcie się jakiejś takiej czegoś, co dostrzegliśmy, dokonując tego wyboru, żeby to był otwieracz, a czego w inny sposób byśmy jakoś ani nie wyrazili, ani nie powiedzieli, że o, nic teraz nie ma sensu, bo tak nie uważamy, ale to, że w naszej sztuce to wyszło, wydaje mi się, że o czym świadczy, o czym jeszcze nie wiem.
2: No pewnie jakbyśmy to robili świadomie, to byśmy pomyśleli, że ej, przesada.
1: Nie? Że nie to, że przesada, to jest jakiś taki kicz, wydaje mi się, bo to jest takie jakieś proste, wiesz, zaczynasz album, nothing makes sense now. Gdyby to było celowe, to byśmy się nie na pewno na to nie ten, a wyszło naturalnie i wyszło tak, że sam jestem tym zaintrygowany tym, bo to nie planowaliśmy tego, jest to bardzo ciekawe i właśnie mówi o tym, że wiemy więcej, a jesteśmy też bardziej zagubieni.
0: Jest to ciekawy zbieg okoliczności. Takich zbiegów okoliczności tekstowych pewnie na albumach jest więcej i zobaczymy, ile takich zbiegów wyjdzie na waszym albumie, bo to może fani, albo może wy po czasie będziecie jeszcze odkrywali takich ciekawostek więcej. Mnie w ogóle zaintrygowała sama nazwa Pleonasm. To jest nietypowe, trudne słowo, żeby nazwać tak album, ale wy jako osoby tworzące tekst, trochę bawiące się językiem, boicie się pleonazmów? Czy to jest narzędzie językowe, które jest
2: chyba tutaj
0: fajne?
2: Jesteśmy rozdzielone, jak pleonazm. Ja dosyć lubię takie używać takie słowa, że po prostu że używasz taka trochę... pójdę chyba w złym stronie. Używanie za dużo słów, żeby opowiadać o czymś, jest trochę takim dla mnie coś zabawnego. Ostatnio ktoś powiedział, żeby... Krzesło, żeby usiąść, czy coś, jakbyś to ładnie
1: krzesło
2: powiedział?
1: Do siadania.
2: Do siadania, czy coś. I jest to jakby teoretycznie niepoprawnie, ale jest, jakoś jest mi to taka ulga jest w tym mówienie, po prostu trochę za dużo. Bardzo klarownie mówi to, co jest, nie?
1: Mnie to chyba tak z boku, bo też dużo mówiliśmy o tautologii i jakby interesuje mnie to, jeśli to gdzieś zauważam, to mnie to intryguje i interesuje, ale ja właśnie przez to, co mówimy o tym, że album się zaczął od słów Nothing Makes Sense Now, że w momencie, w którym miałbym to zrobić świadomie, użyć jakiegoś właśnie pleonazmu, to byłoby mi trudno. I zazwyczaj dlatego Kura powiedział, że gdzieś się w tym pewnie nie będziemy zgadzać, że ja raczej jestem osobą, która wypunktowuje to, że jeśli no razem pracujemy nad muzyką i w jakimś tam stopniu nad tekstem i mając tekst, to ja mówię, kurczę, to jest trochę właśnie masło maślane pleonazm, a dla Kury to nie jest argument negatywny, tylko to jest pewne stwierdzenie faktu, że no tak, no to jest pleonazm i co? A ja na przykład nie, że mam problem właśnie, żeby być gdzieś podpisanym pod jakimś pleonazmem, ale takich rzeczy, które pokrywają się i mówią o czymś wsobnie, czy w jakiś tam sposób meta, tego na przykład słowa Kura nie lubi, szczególnie jak ja go używam, go nadużywam, no to jest na pewno bardzo ciekawe, bardzo często.
0: Czyli w sumie obie opcje. Pleonazm może być czymś niepożądanym, ale z drugiej strony może być czymś fajnym i czymś pozytywnie wzbogacającym.
1: Coś właśnie wzbogacającym, nawet wzmacniającym coś, no krzesło do siadania, no kurde, a do czego? I to jest coś w tym, że krzesło, no że nie do stania, nie do rzucania, tylko do siedzenia, że to jest bardzo jakiś komunikat. Że ale można też przekroczyć te granice, mówiąc na przykład o wegańskich pomidorach. I w takim momencie zaczyna być pytanie, jakby o co chodzi z tą wegańskością pomidorów i jakie, więc to jest przykład z Ziszka, ale wydaje mi się, że jest jakaś taka pewna granica wzmocnienia przekazu, a jakiegoś takiego mówienia we własnym sosie i właśnie zamazywania tego przekazu.
2: Ja też chciałbym dodać, jako osoba, która uczy się i mówię po polsku jako taki drugi język, to bardzo, coraz bardziej szanuję chęć komunikowania nad umiejętności komunikowania, że po prostu, że niektóre ludzie będą używać pleonazwy, a i nie warto ich jakby wyrzucać albo zlekceważyć przez to, że tak wybrali jakieś tam słownictwo. Jakby bardzo chcieli ci coś przekazać i dla mnie to jest chyba na pierwszym miejscu i wręcz daje, to jest miejsce na szanowanie, nawet używanie za dużo słowa, ale chęć komunikowania jest na pierwszym miejscu.
0: Okej, okay, bo jeśli chodzi o właśnie tę sferę tekstową, no to widzę, że macie momentami różne podejścia do podobnych tematów. A jak wy to dogrywacie w momencie, kiedy trzeba złożyć ten album, kiedy są dwie osoby, które muszą w jakiś sposób znaleźć ten kompromis, dotrzeć się w tych tematach, na przykład w tematach językowych, ale też w tematach muzycznych. Jak u was wygląda ten proces znajdowania jakiegoś takiego wspólnego środka w tym wszystkim?
1: Chyba nie mamy jakichś bardzo dużych problemów. Piszemy, no tych utworów jest dużo więcej jakby w procesie pisania i pewnie łącznie z 3-4 demówki między Gentleman a teraz powstały, gdzie zbieraliśmy utwory. Cała jedna powstała po polsku. W ogóle był taki moment, gdzie napisaliśmy z 8 utworów i to całkiem były nawet skończone. Żaden z nich nie przetrwał. I wydaje mi się, że mimo, że mamy inne spojrzenia na wiele tematów, no to później czas weryfikuje. I nawet jak na przykład ja się nad czymś uprę i kura czegoś nie... gdzieś jest potencjał na jakąś taką niesnaskę, to później jakby jest tyle rzeczy innych do robienia, na których się zgadzamy, że później wracamy do tego utworu i jest takie, no dobra, no albo kura miał rację, albo ja, albo że ktoś przestaje mieć opinię, a ktoś dalej się uporczywie trzyma swojej, no a trzeba iść dalej, jakby po prostu, więc wtedy też jedna strona odpuszcza i więc no. Wydaje mi się, że od początku bardzo dobrze się komunikowaliśmy w ogóle w Czer. I mimo odmiennych zdań, to one na różne tematy, to no w sumie nie aż tak różne, jak powiedziałem, na różne tematy, to nagle otworzyłem w swojej głowie taką straszną puszkę Pandory. Ja listę tematów, na których się, tak, mielibyśmy nie zgadzać, Boże, to wracając... To się raczej, w sensie raczej się dogadujemy. A na pewno komunikujemy swoje potrzeby i jesteśmy też jakoś tak właśnie cierpliwi, mam wrażenie, w tym wszystkim.
2: No bo też mogę tylko mówić z mojej strony, że jakby Czer jest chyba dla mnie ważniejsze niż, że... Bo też na przykład ja bardzo lubię, że jesteśmy zespołem, a nie, że to jest na przykład podpisane pod moim imieniem, albo jakby, że moje imię na przykład nie jest ważne. Ja jestem zadowolony, że jestem częścią tego i robimy to razem i chciałbym, żeby Czer się rozwinął. I tym bardziej to jest fajnie, że mamy dwie osoby, które nieraz mają skrajne pomysły.
1: Nie mamy skrajnych poglądów.
0: Skrajne poglądy, mamy tutaj starcie zagorzałego komunisty z zagorzałym kapitalistą.
1: Temat, nie mamy skrajnych poglądów. Nie zgadzamy się. Nie mamy absolutnie skrajnych poglądów na żaden temat.
2: Ale mamy nieraz bardzo różne pomysły na czymś i wtedy wychodzi Czer, bo to nie jest tak, że to jest całkowity w moją stronę, nie całkowity w Hubertem, że coś jest unikatowego się dzieje pomiędzy nami. A jedyny taki moment, co na przykład coś nie przechodzi, to jest tak, że na przykład nieraz ja coś czuję, że bardzo tego nie chcę albo bardzo tego nie rozumiem, to druga osoba nie pcha to.
1: No to jo, jakby, no, że mamy szacunek do siebie, no właśnie, że ktoś... O, tak na przykład teraz ci przerwałem.
2: Ja nie skończyłem, dawaj. Mówię...
1: Nie, teraz ja. To... No tak, kurczę,
2: wow,
1: nie, po prostu się podekscytowałem tym, bo sobie właśnie przypomnę, że jak ktoś mówi, że kurczę, no to totalnie jakby nie idzie jakby ze mną, no to nie możemy zrobić coś takiego, że nie, mimo to robimy jakby na siłę, bo to by się bardzo szybko rozsypało, a też bardzo rzadko jest tak, że jakieś rozwiązanie jest obiektywnie, stuprocentowo dużo lepsze i że musimy coś, że chyba nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, że musimy się zmusić do czegoś, bo to nam da jakąś ogromną gratyfikację, taką czy inną, a ktoś totalnie nie chce tego robić, więc nigdy mając na szali dobrostan drugiej osoby i takie koleżeństwo, przyjacielstwo, no to nigdy nie musieliśmy zmusić drugiej osoby do niczego. Dawaj. Aczkolwiek może wszystko przed nami.
0: Czyli w sumie...
1: Czwarta płyta CR. Czwarta płyta CR. Będzie o zmuszaniu się nawzajem do robienia różnych rzeczy.
0: Dawaj. Jest to świetny temat dla czwarty album, ale w tej wypowiedzi w sumie padły najbardziej oczywiste słowa, czyli komunikacja, sorry, ale to są fajne słowa, czyli komunikacja, szacunek, tak, przyjacielstwo,
1: tak,
0: i wszystkie takie podstawowe rzeczy, które rozwiązują masę konfliktów. Myślę, że to jest fajny wniosek w ogóle dla naszych słuchaczy. Czasem tyle wystarczy.
1: Tak.
0: Ale w tej wypowiedzi jeszcze padło coś jedno fajnego, czyli album po polsku. Na twoim Instagramie, wszedłem na twojego Instagrama i od razu jedno zdanie. Chciałbym móc kiedyś śpiewać po polsku.
2: No,
0: okazało się, że mogłeś, ale album poszedł do kosza.
1: Może być otwierać w ogóle na kolejną płytę. Teraz jest Nothing Makes Sense Now, a kolejna płyta będzie się nazywać Chciałbym kiedyś śpiewać po polsku.
2: Bo jakby jestem świadomy, że jesteśmy w Polsce. Jestem świadomy, że jesteśmy w Polsce. Jestem świadomy, ja ogólnie, jakbym nie był robił muzyki, ja i mieszkając w Polsce, bardzo bym chciała po polsku pisać. Ale ponownie, jako osoba, która nie jest to mój język, jest to bardzo dla mnie ciężki, trudny i wolałbym robić muzykę po angielsku i istnieć i faktycznie to robić. I powoli może się podskolić, pouczyć się tego polskiego, może dążyć do tego, że faktycznie damy radę. Ale na razie czuję, że to nie jest to. Bo nagraliśmy faktycznie te 8 utworów i po prostu no, jakby są. Jakby w ogóle zero rezonans.
1: Były,
2: istniały. Ale zero jakiejś emocji miałem z nimi. Po prostu śpiewam ich i mam ogromny dystans do tych słów, że nic mi to nie mówią. Że w ogóle nie łączyłem się z tymi utworami, więc po prostu to był dla mnie no nieprzydatny. Ale chciałbym móc powiedzieć, że chciałbym dążyć do tego, żebyśmy potrafili nawet po prostu pisać takie rzeczy, żeby po prostu byśmy byli dumni z nich i nie, że wersja taka kolorowo, która w jakiś tam sposób jest, no, że nie śmieszna, ale no nie jest to do końca, co chcemy robić. Jest, no, że nie tak poważniejszy, jak taki pleonazm, który faktycznie opowiada. Nie wiem, wycofuję się z tej wypowiedzi. Kolorowo myślę, że po prostu nie jest to ten kierunek, co byśmy chcieli.
1: To było coś. Taki eksperyment.
2: To był myśl, próbowaliśmy to, ale nie do końca sam.
1: Ja, może trochę maska jakaś taka, żeby ukryć się za taką disco formułą, żeby spróbować, które ja bardzo lubię ten utwór, ale to...
2: Jakoś nie pasuje
1: ten,
2: do tego.
1: Ten utwór jest jednym z niewielu, który w ogóle nie ma na żadnej płycie. Jest bardzo fajny utwór, ale... No nigdy go nie wydaliśmy w żaden taki sposób formalny, no bo to ja nie wiem, co to jest. Ja nie wiem, czy to jest czar.
2: Ale to była próba. I że oby
1: udana.
2: Będziemy...
1: Ale próba.
2: Ale oby będziemy żyć długo i oby... I właśnie to trochę był ten manifest, bo gadaliśmy o tym, że fajnie by było... I tym bardziej mamy te wywiady, różne wywiady w radiach i każda osoba, z którą rozmawiam, pytają mi, czemu po polsku i czy kiedyś będzie po polsku.
1: Też każda osoba mówi, ale wiecie, że wam w Polsce się nie uda po angielsku.
2: Bardzo często to... Polska nie Szwecja.
1: A co gorsza, mają
2: ostatnio
1: rację.
2: Ostatnio ktoś powiedział.
1: Piotr Stelmach tak powiedział. I mają rację, że dochodzimy do jakichś takich, może wyznacie zespoły, polskie zespoły, którym udało się, oprócz jazzu
2: i metalu,
1: którym udało się, a prób było, no nawet słyszałem wczoraj, ja nie wiedziałem, że The Dumplings, którzy grali muzykę po angielsku właśnie, oni mieli takie bardzo mocne podejścia zagraniczne i grali na wielu festiwalach, poza Europą również, i po tym szpalerze różnych podejść zagranicznych po prostu wrócili do Polski i zaczęli grać po polsku. Bo jakby nikt ich nie chciał.
0: Nie wiedziałem, nie znałem w ogóle tej historii.
1: Tak, jest... no to ja się dowiedziałem o tym dwa dni temu, że mieli, że właśnie no jeździli na festiwale i to do takich krajów, kurczę, otwartych jak Anglia, na festiwale, jakieś takie showcase'y i w sensie jakby nie chciał, to jest jakby duże słowo, tylko że no ja mam wrażenie, że my graliśmy raz za granicą w Kopenhadze i to był bardzo duży sukces, ale na przykład teraz Franek ma bardzo dużo rzeczy na i dla mnie to jest takie, że kurczę, no już mu się to udało, jakby to jest, on jeździ po Europie, a to wcale nie jest tak kolorowo, wcale nie jest tak łatwo i można zagrać trasę po całej Europie i wrócić i jakby ani jednego słuchacza z tego jakby nie zyskać, albo dostać 10 i to tak jak już w Polsce jest ciężko, no to mieć dwa kraje to jest nie dwa razy ciężej, a 4 razy ciężej. I mieć 3 kraje, żeby mieć ten, już nie mówiąc o tym, że ponoć trzeba się, to gdzieś w jakimś wywiadzie z, nie wiem czy z Waglewskim ostatnio widziałem, że to w ogóle trzeba się gdzieś przeprowadzić i najlepiej pomieszkać tam, jeśli chce się. A nam też mówił jeden gościu faktycznie, ale widziałem ostatnio z Waglewskim wywiad, on mówił o tym, że i Manam próbował, i Lady Punk, i Krzysztof Krawczyk, i to zawsze były takie, że okej, mamy mega mocny polski materiał.
0: Republika przetłumaczyła przecież cały album na język angielski.
1: Republika.
2: No Myslowic chyba?
1: Myslowic, tak. I to zawsze były powroty. Ja nie chcę, bo to jakby no to... Zawsze próbowanie jest cool. Zawsze próbowanie jest cool i staranie się jest cool. Ale na przykład na tym polu eksportowania polskiej muzyki z tekstem, no to zawsze to jest wracanie z podkulonym ogonem, chociażby dlatego, że jedzie się tam z marzeniem. Ja myślę, że gdybyśmy my wyjechali, no to byśmy wyjechali gdzieś po to, żeby móc jechać do takiego kraju na przykład raz do roku i mieć wypełnioną salę, chociażby wielkości chmur. I to się, kurczę, chyba nie wydarza.
0: Chociaż wydaje się, że wasza muzyka Kols, jest...
1: Kolsom się udaje, ale tak, są już 10 tak lat i też tych takich tych skoków zagranicznych jest bardzo mało. Ale oni też jako soliści bardzo dużo grają, w sensie jako producenci, Kacha i tak dalej, więc to na pewno też napędza to samo, tę markę Kols, ale no to idzie po prostu jak krew z... Mogę powiedzieć z dupy?
0: Możesz powiedzieć, no.
1: No tak, to z dupy to właśnie. Tak.
0: Jeśli chodzi o Franka, to w ogóle to niesamowity sukces. Jak patrzyłem na koncert na Estonii, grał w ogóle tak, wypełniony.
1: Tak.
0: I no, to jest taka najświeższa historia, która rzeczywiście jest wspaniałą historią.
1: I próbować po prostu, to jest najfajniejsze i ja życzę im jak największego powodzenia, że to akurat im się uda.
0: Ale też u Franka widać to, że jednak w Polsce on się wbił głównie na muzyce polskojęzycznej, a za granicą na anglojęzycznej, bo też projekt Vegetable.pl stworzony po to, żeby właśnie ucelować ten zagraniczny target. No. Więc trochę to było takie strzelanie z 2 pistoletów, żeby trafić 2 cele. No.
2: Które jednocześnie, bo to są gdybanie, nie? Że niektórzy Polacy chyba się trochę smucą, że robią te angielskie, widziałem. Bo czemu nie polskie i że to jest, wiesz, odważne, ale wiesz, mieli pomysł i robią to i no i bardzo jest to fajnie, prawie. Ale oni bardzo dużo pracują, jakby po prostu non-stop, wiesz, wysyłają wszędzie, jakby to jest ogromna praca, żeby tak być tak widocznym.
0: Dobra, to myślę, że znowu sobie zrobimy krótką przerwę i zostało nam jeszcze do pogadania trochę na temat waszej przygody telewizyjnej, więc teraz sobie może posłuchajmy Learn from TV i zaraz porozmawiamy o tych programach.
1: Dzień na próbę wyszło słabo.

0: to było Learn From TV, bo z nami w studiu są gwiazdy telewizyjne, zespół Czer, który możecie kojarzyć, jeśli nie kojarzycie z Radioaktywnego, to możecie kojarzyć się z Must Be The Music i Mam Talent. Powiedziałem najpierw o tym Must Be The Music, to była trochę krótsza przygoda, ale to była przygoda, która potem w przyszłym roku miała kontynuację już Mam Talent. Czego wy się nauczyliście po tym pierwszym podejściu i co sprawiło, że to podejście do Mam Talent było podejściem lepszym?
1: Ja na pewno nauczyłem się, żeby nie brać do siebie rzeczy. Szczególnie jest to na koniec dnia show i potrzebuję bardzo konkretne rzeczy przedstawić. I więc warto tam pójść, uważam, do różnych programów, jako promocję darmową, żeby oddać siebie jak najlepiej. To, że ktoś się tam polubi lub nie, to po prostu jest tylko na plusie. Ogólnie bardzo nas dobrze odbierali w różnych programach i z tego widzimy, że coraz więcej ludzi słuchają. Na przykład jako promocję single jest to bardzo fajnie, bo nagle po takim jednym występie to bardzo się skupiają wokół jednej nowej utworze.
2: Mamy wspaniałe nagranie.
1: Oj, też przede wszystkim wspaniałe
2: wizualne
1: nagranie.
2: Wizualne, no. Gdzie nigdy nie mieliśmy dostępu, to już bardziej mówię oczywiście o Mam Talent, do tak ogromnej scenografii, świateł, dymu, ognia, ludzi, nagrania i tak dalej, więc to w kwestii singla, tak ci wejdę właśnie w słowo i już kończę, to było absolutnie strzał w dziesiątkę.
1: No, a ja na przykład, wiesz, kraj jest duży i nie wszyscy mogą przyjść na koncercie i bardzo lubię takie inicjatywy, że można przyjść i grać koncert wizualny, że to będzie potem widoczne przez ludzi, które nie mogą przyjść na te koncerty, więc nawet takie rzeczy na pójście na taki show i pokazać i móc nagrać na takim poziomie występ, myślę, że po prostu jest to dużym wartością, że wiesz, bardzo często się ogląda jakiś Tiny Desk albo KXP i się zakochuje w tych zespołów przez te rzeczy, a w Polsce mało są takie inicjatywy, które faktycznie nagrywają całe koncerty i pokazują ludziom.
2: Nie? To ciekawe, co powiedziałeś o tym Tiny Desk i KXP, bo jakby różnica między takim właśnie Tiny Desk a Must Be The Music, to jest to, że w Tiny Desk są ciekawsi artyści, ale to dlatego, że ciekawi artyści zazwyczaj nie chodzą do Must Be The Music i do jakby, że poziom muzyczny takich miejsc jest bardzo słaby. Szczególnie Mam Talent, gdzie tej muzyki tam w ogóle jest niewiele, więc artystyczny poziom w takich miejscach jest na bardzo niskim poziomie. Właśnie dlatego, że wielu bardzo dobrych, wybitnych muzyków brzydzi się takimi miejscami, by nigdy tam nie poszli. I różnica jest tak naprawdę taka, że tamte miejsca są lepiej kuratorowane. Ale to jest ciągle występ dla ludzi, dokamerowy, nagrany i nie ma dużej różnicy między zrobieniem tego w telewizji, a zrobieniem tego na YouTubie w jakichś, powiedzmy, lepszych warunkach. A muzyk jest od tego, żeby grać i robić show i promować swoją muzykę. I to właśnie było naszym celem i to właśnie zrobiliśmy w miejscu, które oczywiście nie jest dla nas w żaden sposób domyślne, nie jest idealne. Nie jesteśmy targetem w żaden sposób nikogo, kto ogląda, szczególnie Mam Talent. Do pewnego stopnia też pewnie Must Be The Music. Ale to w ogóle jakby nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi.
1: Wiesz, oni wygrywają, mają ciekawy content, my wygrywamy, bo mamy ciekawy content, więc wiesz, wszyscy wygrywamy.
0: Tak, to prawda. W ogóle fajne jest to porównanie, które powiedzieliście do Tiny Desk i KXP. To są dwie trochę różne rzeczy jednak, bo Tiny Desk promuje inne aranżacje, też większych muzyków ostatnio, bo to się zrobiło bardzo już takie popularne miejsce.
2: Ale wydaje mi się, że to są szczegóły jednak w skali tego, że...
1: Bo ponownie nie ma w Polsce za bardzo takich rzeczy, nie, które
0: teraz muszę powiedzieć, autopromocja, era studyjnie, zachęcamy do oglądania na YouTubie, do Radioaktywnego przychodzą bardzo fajni muzycy
2: i to są
0: też nagrania.
1: W ogóle powinny być jak najwięcej takich rzeczy, że naprawdę bardzo są fajne te 100%. Inicjatywy.
0: Tak, tutaj musiałem po prostu zrobić autopromocję, to musicie mi wybaczyć.
2: Bardzo dobrze, bo to idzie, jakby to jest dokładnie to, co właśnie, że KXP i Tiny Desk i tutaj tylko mówimy o budżecie. Jakby różnice są w budżecie,
1: zasięg,
2: w skali i w jakimś potencjale zasięgu, ale to ten zasięg na przykład w mediach społecznościowych i w internecie, to nawet Mam Talent ma dwukrotnie większą oglądalność w telewizji, a kilkukrotnie mniejszą oglądalność w telewizji, jakby w internecie. Więc to... więc to są właśnie takie różnice, a formalnie jest to, wydaje mi się, to samo. No. Więc warto wszędzie tam, gdzie... No tu jest taki element, w sumie no nie pomyślałem o tym, oceny, której nie ma w KXP. Tam cię jednak zapraszają i oni cię tam chcą. A w takim Mam Talent nie wiesz, czy cię chcą. I my chyba o tym aspekcie trochę zapominamy. Ja przynajmniej zapominam, bo przed Must Be The Music, co było naszym pierwszym stycznością z taką telewizją, czy talent show, w ogóle formuła talent show, no to o tym zapomniałem. No to my byliśmy, ja byłem na przykład przerażony, wyobrażając sobie, jak wiele scenariuszy może tam być, które znamy, że ludzie są zapraszani i dostają nie i są w ogóle od czapy jakieś komentarze, które w ogóle tych jurorów też w ogóle się nie warto nimi jakby słuchać, bo to jest jakiś taki dodatek. Przynajmniej u nas było, że u nas chodziło właśnie o ten występ, absolutnie nie o żadną walidację, nie chodziło o opinię jury albo jakieś ich wręcz te... jakieś opinie, bo to nikogo z nas nie obchodziło, ale to było stresujące. To było stresujące, szczególnie właśnie w Must Be The Music, więc później w Mam Talent, dostając w ogóle ten jeszcze aprobatę po pierwszym, to na półfinale w ogóle nie było stresu.
1: No wręcz, bo ja nie mogłem doczekać. Jakby to
2: była no ogromna duma i taka ekscytacja z tego, bo wiedzieliśmy, że w sensie no my od początku wiedzieliśmy, że jesteśmy spoko, w sensie mamy jakąś tam pewność siebie, ale taka pewność siebie, jeśli dostajesz jakiegoś ogromnego X-a i olbrzymi Marcin Prokop mający 4 metry na przykład jedzie cię z góry do dołu, no to byłoby to przykre, jakby po prostu byłoby to przykre i trudne, nie mówiąc o tym, że no gdyby się, nie wiem, przyczepił do mojego wokalu, no to ja nie wiem co byłoby, że przestałbym śpiewać, tak? Albo gdyby powiedział, że no wokalista do wymiany, no to później trudno byłoby wczermić takie same relacje w kółko, mając z tyłu
0: głowy. To byś szukał nowego wokalisty.
2: W sensie, no nie, ale no to byłoby takie zaburzenie czegoś, co wcale jakby nie powinno nikogo obchodzić i nikt nie powinien się tam wypowiadać. Moja opinia.
0: Tak. Wydarzyła się tylko Julia Wieniawa pytająca, to miało być zabawne.
1: A, to było mocne.
2: I było, Maciek, kocham cię, to jest bardzo istotne, że to i również taki element absurdu trochę w tym, co robimy, to, że Maciek, osoba, której jesteśmy ogromnym fanem jego twórczości, że Julia Wieniawa, dzięki temu, że my zdecydowaliśmy się tam być i zaprosiliśmy go i mieliśmy próby i ten cały wysiłek, że Julia Wieniawa powiedziała do niego, że go kocha. Jakby rozumiecie, jakby HGO pół roku temu grał u was koncert, a teraz Julia Wieniawa kocha założyciela i lidera tego zespołu. Jakby, że to jest takie jakieś absurdalne przecięcie światów, że to na przykład chyba jest jednym z takich najciekawszych rzeczy. Takie top 5 z tych wszystkich przelotów telewizyjnych, to, że to jest taki dziwny, daleki świat oparty o pozory, że ty na koniec dnia nie masz nad niczym kontroli, bo nawet w tych no w programie na żywo, no to wiesz co, grasz, są próby i tak dalej. Ale w tym castingu, to ty nawet nie wiesz, czy cię tam puszczą. Jakby jesteś, idziesz, zapraszają cię, grasz, dostajesz 4 razy tak i ty nawet nie wiesz, czy będziesz w telewizji.
0: A właśnie jak to było? Wy zostaliście zaproszeni do Mam Talent, czy zgłosiliście się sami? Jak wyglądał w ogóle cały ten proces?
1: Tak, dostaliśmy zaproszenie.
2: Tak.
0: Okej.
1: Okay. Do obu.
0: Okej.
2: Tak, tak. W sensie oni też dużo szukają osób, tak.
0: To tak, to wiem. Wiem jak to wygląda, ale no właśnie. Wow, to fajnie. Tak.
1: No więc tym bardziej, jakby byśmy pewnie nie pomyśleli o tym, ale fakt, że ktoś do nas pisze, jest takie, kurczę, tak, jakby jest okazja, robimy to i czemu nie?
2: A jest w kontrze na przykład, to powiem taką anegdotę ze środka Mam Talent, bardzo mnie zaskoczyło, bo u nas było coś takiego, że właśnie ktoś napisał i my mówimy, kurczę, przemyślimy, ale tak, robimy to. A jeden z zawodników, problem był, ja nawet nie wiem, czy tobie o tym mówiłem, bardzo było śmieszne, że napisali do niego na Instagramie, czy by chciał być w Mam Talent i on to olał, bo pomyślał, że to jest w ogóle jakiś spam, jakieś oszustwo i oni potem pisali do niego maile i on to też olał i oni musieli zgłosić się do jego, że dzwonili do szkoły, ja nie wiem, czy to była szkoła tańca, czy szkoła akrobatyki i musieli przez jego szkołę akrobatyki załatwiać kontakt do niego, bo on to zobaczył i a, dobra, jakieś kurde ten, to nawet w to nie klikam i usunął tę wiadomość. I tak ciężko było jakoś się dobić do tego, a my... Tak, jasne, robimy, Mam Talent, cokolwiek. To było bardzo, że nie każdy w ogóle jest aż taki medialny i publiczny, że to wcale nie jest takie oczywiste, że nawet, że jak cię wybiorą to, co mówisz, że miło, fajnie, ale można w ogóle być tak daleko od tego świata, że nawet jakoś nie połączyć kropek, że to może być na serio.
0: Tak, wydaje mi się, że wiele muzyków z naszej sceny alternatywnej mogłoby właśnie pójść do programów Talent Show.
2: Kurde, jak najbardziej ta myśl, którą mieliśmy, jak się oglądam, no tutaj pewnie nikt z nas nie ogląda, mam talent, zakładam. I na przykład, gdybyście obejrzeli, będąc, nie wiem, na Wielkanoc u rodziców czy coś, i oglądacie Mam Talent, to tam są zazwyczaj słabe zespoły. Ale nie dlatego, że oni wybierają słabe zespoły, tylko że po prostu dobre, ciekawe, alternatywne zespoły. Jakby z tych wszystkich osób, które tutaj przychodzą, są ciekawe, świeże, które się podpisują u was i macie wytapetowane ściany, to oni po prostu nie chodzą do takich programów, więc jak tam ma być dobra muzyka, skoro dobre zespoły się tam nie pojawiają? Ja nie chcę tutaj gdzieś zachęcać ludzi, bo to się wiąże z jakimś ryzykiem i tak dalej, to talent show, ale to na pewno to nie działa w tę stronę, że tam oni wybierają słabą muzykę.
1: Ale ja dodam,
2: Trochę tak, ale nie mają z czego wybierać, bo
1: nie chcą przyjść. Ale ja na pewno dodam, że jedyne ryzyko jest próbowanie pójścia nie być tym sobą. Jakby to jest tam kamery, które nagrywają. Jakby ciężko jest przemontować kogoś tak źle,
2: to jest autentyczne.
1: Jeżeli po prostu autentycznie siebie po prostu przedstawiasz. Jakby to ciężko prawda. To jakoś jakby pozmieniać. I nawet jakiś tam znajomy, które byli Ikarusy, które w jakiś tam sposób byli...
2: Ikarus, kojarzycie
0: tak,
2: to,
0: tak,
2: że
0: oczywiście.
2: Mam talent.
0: Też widziałem występ ich, mam talent.
2: Tak.
1: No, i ogólnie teoretycznie miks dźwięku i tak dalej.
2: No,
1: ale oni wygrali dużo więcej niż pójście na półfinał.
2: I byli autentyczni i oni nie poszli na żadne kompromisy. Tam zagrali pod siebie, mam talent, tylko to gdzieś jeszcze jakby podkręciło, że było to dziwne. Było też obiektywnie złe, jeśli chodzi właśnie o miks i tak dalej.
1: Ale i tak to nic nie zrobiło, bo wiesz, mieli tam wszystkie filmy a propos tego są 2 miliony, po prostu ogromna oglądalność, przez to jak po prostu
2: przez
1: było.
2: To, że byli autentyczni.
1: Więc ryzyko uważam, że jest tylko jeżeli pójdziesz tam udając jakiś tam osobę. I faktycznie było kilka osób, które poszli i chcieli być jak Justin Timberlake, czy udając, że są kimś innym. A jak pójdziesz pokazać siebie, to w najgorsze, co się stanie, to stracić jeden dzień, ale i tak to był, na przykład jako zespół, był ciekawy dzień.
2: Nie? Nasi znajomi, nie robiąc tutaj, nie wylewając herbaty, ani nic, że znajome zespoły, które gdzieś nie uważamy, że robią taką właśnie muzykę, taką trochę, nie że sztuczną, ale jest taka bardzo taka na pokaz i tak dalej. Oni byli z nami w tych programach i oni w ogóle nie byli pokazywani dalej. Jakoś to tak źle poszło i dostawali złe, bo z takich ludzi bardzo łatwo pokazać jakąś lukę, którą widownia na pewno chce zobaczyć, bo też chcą zobaczyć, że komuś się nie udaje. Chcą zobaczyć jakieś takie... A my nie mieliśmy ogromnych oczekiwań.
1: Bo i tak chyba za każdym razem, ale czuć trochę w montażu, że chcą zrobić, że jesteśmy mega dziwni. Że
2: czym się nie wydaje, nie udaje,
1: aż tak
2: bo
1: nie
2: jesteśmy
1: udaje.
2: Dziwni, bo jesteśmy bardzo,
1: ale
2: jesteśmy
1: próbują bardzo
2: dziwni.
1: Tej narracji robić, tak. Że są dziwni, ale i tak nie wychodzi, bo musimy im to coś dać, żeby faktycznie było aż tak dziwnie, a nie uważamy się.
0: Ja myślę,
1: tak.
0: Że jesteście dziwni, bo gracie post-punk w Polsce.
1: No, dokładnie.
0: To już jest wystarczający powód, żeby w TVN nie być nazwanym dziwnym.
2: Tak.
1: No i też dużo komentarzy było na przykład, że się ruszam w ogóle, że mam, jak to się mówi, bezczelność, żeby się ruszać w ogóle. Że nie, że stoję i śpiewam, tylko się w ogóle ruszam na tej scenie.
2: Ale
1: bardzo
2: było,
1: dużo.
2: Że kurde, kura
1: jak
2: stoi i
1: tak?
2: Się rusza, a jakieś homofobiczne w ogóle z dupy komentarze, jakby... Ale
0: nawet umieściliście to chyba na jednej okładce singla, nie?
2: Tak, jest to troszeczkę spreparowany komentarz, ale był jakby oryginalny komentarz to pod naszym występem, był po prostu ale tęczowe.
1: Strasznie tęczowe.
2: I my, dolewając oliwy do ognia, zaczęliśmy mu komentować, że no okej, okay, no dzięki. Tak, no my maksymalnie co możemy robić to queer baitując, jakby mając wszyscy partnerki i tak dalej. W sumie włącznie z Olą, ale gościu od razu jakby broń Boże nie chciał nas gdzieś pochwalić, więc zaczął odpisywać nam, że nie, że strasznie tęczowe, że źle, że mi się nie podoba, fuj. I my takie...
1: Ale na koniec dnia, tym bardziej Must Be The Music, strasznie tęczowo,
2: byliśmy w garniturach
1: i trochę się ruszało.
2: Grając jakby, muzę.
1: No, niesamowite, jak łatwo jest w Polsce nieraz prowokować. Więc po co nawet się martwić, że będziesz komuś, wiesz, wchodził w nogę. Po prostu rób swoje...
2: Idziesz do telewizji, grasz muzę, gościu mówi, ale...
1: ale oglądał.
0: No i to jest jeden przynajmniej jakiś zysk z tych programów, jeden z wielu zysków z tego programu, że przynajmniej możecie zobaczyć, jaka publiczność jest na innych scenach i być zadowolonym ze swojej publiczności. Ale jeśli chodzi o te oceny jurorów, to ja miałem wrażenie w ogóle, że gdyby decyzję o przejściu do finału podejmowali we dwójkę Marcin Prokop i Agnieszka Chylińska, no, to wy byście byli w tym finale.
1: No, raczej. Ale ogólnie chyba to jest nasz problem w ogóle, że jakby jurorzy, ludzie z branży, powiedzmy, bardzo nas lubią i bardzo chyba są, bardzo nam kibicują, ale nie potrafimy chyba się komunikować z Polakami po prostu, że jakoś Polacy nas nie chcą i nie lubią i nie głosują na nas i jest to taka zgrzyt, że jednocześnie po prostu osoby z branży widzą coś w nas, które na przykład publiczność w nas nie wierzy.
2: Jest jakiś potencjał tej widowni, że wydaje się, że ale to też jest sztuka. Jakiś taki miałeś cytat, pamiętam. Mieliśmy mieć sentencję o znajdywaniu publiczności, tak? Coś takiego było, że
1: pójść się tam?
2: Że, nie, że ogólnie jakby taką pracą artysty, że ci fani są.
1: A, no tak. No.
2: Że ci słuchacze są, tylko trzeba ich gdzieś zdobyć. I mamy, też nie wskazując palcami, chociaż tutaj może mógłbym, bo to są pozytywne przykłady, ale muzyków, którzy na przykład bardziej w popie, że byli gdzieś tam bardziej znani, potem mniej i potem szukali. I oni byli taką jedną nogą w mainstreamie, ale nie mogą sam wejść. I potem nagle ukazuje się w sposób czy wizualny, brandowy, marketingowy, czy muzyczny, artystyczny, liryczny, forma jakaś przekazu, komunikacja, która bardzo często pada podczas tej rozmowy, co mnie bardzo cieszy i też interesuje. Coś się zmienia i nagle to nie jest to, że ci fani jakoś się rodzą albo się pojawiają, tylko oni zawsze byli, tylko my nie byliśmy u nich w domu.
0: Dokładnie, no, tak.
2: Jeśli jakiś fan chce nas przygarnąć do domu, to zapraszamy.
0: Myślę, że Agnieszka Chylińska miała fajny komentarz odnośnie waszego występu. Ja się trochę z nim zgadzam, nie wiem, czy wy się zgadzacie, bo ona powiedziała, że wyborem utworu strzeliście sobie w kolano.
1: A,
0: zgadzacie się?
2: Ja nie wiem.
1: Patrząc jako talent show, rozumiem to, bo też jest balady, działają, wiesz, ten pokaz taki.
0: Day by day by lepiej chwyciło na pewno.
1: I na przykład myśleliśmy na Day by Day przez pół sekundy, ale chcieliśmy po prostu pójść to faktycznie w drugą stronę. I wiesz, dopiero zrobiliśmy baladę, nie będziemy tylko pokazywać baladę, bo no nie jesteśmy tylko taki zespół. No więc chcieliśmy siebie pokazać.
2: Żeby mieć te dysonanse, bo żeby skorzystać z okazji, bo dużo ciekawsze niż zagranie ładnej piosenki w Mam Talent, według mnie, które no Day by Day uważam w ogóle za najlepszy utwór Cher kiedykolwiek przez nas napisany, najbardziej mnie wzrusza i bardzo głęboko dotyka, to dużo ciekawsze z boku jest zagrać po prostu no Love Letter, który jest bardzo mocnym utworem, z dużą ilością dysonansów, jeszcze Maciek pododawał tam po prostu takie partie, że to jak ten, jak jakiś Velvet Underground się czasem idzie i machanie rękoma i taki miecie ten utwór, bardzo jestem z niego zadowolony i czegoś takiego nie ma w takich miejscach po prostu i to było na pewno nie zagranie na nosie ani trolling, ale taka szansa na zrobienie coś, która bardzo rzadko się zdarza, bo bardzo rzadko się zdarza móc coś takiego zrobić po prostu, no to dużo słodsze to było niż na przykład właśnie Day by Day.
0: Ja ostatnio słyszałem fajny komentarz na temat GIS, którzy poszli do Saturday Nightlife i zagrali Trinidad, czyli swój chyba najbardziej taki hardkorowy utwór.
2: To wspaniałe, a potem w kontrze zagrali to Cocaine
0: du Cocaine.
2: Tak, który jest jednocześnie najdelikatniejszym ich utworem i wyszło to rewelacyjnie, bo no again, no może w latach 90. to było bardziej popularne, żeby taką muzykę grać w takich miejscach, ale no tutaj no tylko tędy droga, tak mi się wydaje.
0: No jeśli chodzi o ten występ ich, to słyszałem taki cytat, że oni tam poszli, żeby zagrać ten utwór i w ten sposób wyselekcjonować swoich słuchaczy. Mm-hmm. To jest trochę to, co wy zrobiliście z Locketem.
2: W 100% będziemy... No, tak.
1: Bo w sumie często właśnie mówiliśmy też, że pójdziemy właśnie do programów, żeby znaleźć te 10 osób, 20, jakby 100, jakby jakiekolwiek, jakby inaczej do nich nie dotrzemy, więc pójdziemy tam z naszym materiałem.
2: Musi być bardzo prosty, zero-jedynkowy wręcz komunikat, że nie wchodząc, że no tutaj romantycznie opowiadamy z czułością i lękliwością i ten, bo to jest za długie zdanie. To musiał być po prostu jakiś taki łomot spuszczony i ci ludzie, którzy nawet jest ich więcej, ale ci, do których ten walec w postaci love letter przemówi, no to dużo łatwiej będzie ich potem zagarnąć do czegoś innego. Więc bardzo dobrze powiedziane, bo my dokładnie to robimy jeszcze z kilkoma, nie chcę na antenie mówić o właśnie działań, które będą w najbliższych tygodniach, dokładnie idąc w tę stronę, będąc w miejscach, do których nie pasujemy i nigdy nie byliśmy i pewnie nie będziemy, to jedyne, co można zrobić, to po prostu wyselekcjonować, skatalizować tego słuchacza, którego i tak nie obchodzi, co w takim miejscu jest grane, a nóż po prostu czymś takim klarownym powiedzieć, jakby ja nigdy o tej godzinie w takim miejscu czegoś takiego nie słyszałem. Kupię ich płytę!
1: Przejdę na koncert.
2: No pewnie nie, ale dokładnie o to chodzi. Dziękuję ci bardzo za to.
0: Tak, dobrze, że wspomnieliście o kupowaniu płyt i chodzeniu na koncerty, bo nam bardzo szybko minęło te 1,5 godziny. Więc już to jest moment, żebyśmy się żegnali, ale zanim się pożegnamy, to jeszcze zostawię wam chwilę na zachęcenie wszystkich do tego, żeby kupili waszą płytę i przede wszystkim udali się na wasze koncerty w przyszłym tygodniu.
1: Tak. Na Bandcamp można znaleźć Pleonazm, nasz płyta, już można pre-order, niedługo będzie fizyczne i zrobimy to podwójnie, ja zrobię i potem ty zrobisz, żeby był pewien, że ludzie
2: to
1: zmienią.
2: Powiem to samo.
1: I 25 i 26 maja gramy Chmury Warszawa i 27 gramy w Krakowie, więc zapraszamy. U nas Kocham Cier, znajdzie się link do wszystkich rzeczy, możecie nawet wysłać jakieś wiadomości, opowiadać, czy wam się podobało naszą rozmowę i przede wszystkim widzimy się na koncercie.
2: Pierwsza osoba, która napisze na koncie Cher Modern Music Quiz, dostanie podwójną wejściówkę na dowolny koncert na zbliżającej się trasie. To taki konkurs radioaktywne i Cher, czyli krzesło po polsku. A tutaj tautologizując wypowiedź kury, serdecznie również zapraszam ja na te same koncerty, czyli 25, 26, 27 maja, czyli w przyszłym tygodniu. Warto kupować naszą płytę, będzie bardzo ładna, zrobiona przez Zuzę Rogale. Poprzednie, będzie nawet w ogóle, to możemy pierwszy raz chyba powiedzieć, że robimy reprint czy extra print Gentleman na płycie, bo zaczęło się bardzo dużo pojawiać, bo my wydaliśmy Gentleman tylko na kasecie i zaczęło się pojawiać dużo pytań, coraz więcej pytań o płytę, więc jutro przyjeżdżają do nas płyty Gentleman, co jest w ogóle ewenementem.
1: Ale
2: nie
1: mało
2: możemy
1: ich
2: się doczekać.
1: Mało ich jest.
2: I jest ich dużo mniej, także zapraszamy, również będą dostępne na tych koncertach, również będą dostępne na Bandcampie. Zachęcamy do komunikowania się z nami, bo to jest zawsze miłe i przychodzenia na koncerty i spotykania się, szczególnie do przychodzenia na te koncerty, które są płatne i na których jest limitowana liczba wejść, bo zawsze się wtedy stresujemy, że ktoś nie przyjdzie, a na darmowych koncertach, za które są nam płacone stawki, nie stresujemy się tym, także żebyśmy się mniej stresowali, to przychodźcie na koncerty, bilety znajdziecie w bio.
0: Tak, ja was najbardziej zachęcam do tego, żebyście przyszli na koncert 26 maja, bo wtedy ja będę i chcę mieć fajne towarzystwo na publiczności.
2: Dokładnie.
0: Więc w przyszły wtorek mam nadzieję, że widzimy się w Chmurach. No, z wami na pewno się widzę, a z naszymi słuchaczami mam nadzieję, że również. Naszymi gośćmi dzisiaj był zespół Cher. Bardzo wam dziękuję za ten niesamowicie obszerny wywiad, ale jakże to była fajna rozmowa.
1: Dziękujemy też.
2: Dzięki ci bardzo, Mateuszu.
0: Naszym realizatorem był Jakub Wysocki. Ja się
2: dzięki
0: nazywam
2: ci bardzo, Kuba.
0: To jest najmilsze pożegnanie Kuby. Tak, ja się nazywam Mateusz Kwiatkowski, to była kwiatowa audycja od tego tygodnia, już w nowym terminie poniedziałkowym, w każdy poniedziałek o 20. Słuchajcie również w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pa pa.

como...

może stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Didn't I do it for you?

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety.

stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.